0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.
1: Samotność zawsze i wszędzie do pewnego czasu.

przypomnij sobie czyjąś rozpromienioną twarz. Radość, ekscytację, entuzjazm. Widoczne na twarzy tak wyraźnie, że nie potrzeba już żadnych słów.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

W jednej z najważniejszych modlitw chrześcijańskich pojawia się zwyczajny, powszedni chleb. Nie chodzi dosłownie tylko o chleb, ale o codzienne wyżywienie. Coś zwyczajnego i podstawowego. Bez tej podstawy trudno byłoby jednak zająć się czymś więcej. Pomyśl o swoim ulubionym daniu albo o innym wyjątkowym dla ciebie posiłku. Przypomnij sobie jego zapach i smak.

Chleb jest wymieniany jako zaspokojenie podstawowej potrzeby człowieka. To symbol tego, co cię karmi. Najpierw dosłownie, fizycznie, a następnie w sposób intelektualny i duchowy. Jezus przed swoją męką zostawił samego siebie w chlebie, w małym, cienkim opłatku. Mieści się nieskończenie wielki Bóg. Pomyśl o tym, jak blisko człowieka chciał pozostać Jezus.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy nas, jak się modlić. Nie jest ważna liczba wypowiedzianych słów. Ważne jest zaufanie, że Bóg chce dobrze, że zadba o nas i że Boży plan jest najlepszym planem. W modlitwie pańskiej zawarta jest prośba o więcej dobra, miłości i przebaczenia dla naszego przyziemnego świata. Pozwól sobie na chwilę ciszy, aby w modlitwie nie tylko prosić, ale też wsłuchiwać się w to, co Bóg chce ci powiedzieć.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

Podziękuj Bogu za to, co otrzymujesz na co dzień. Zarówno za to, co podstawowe i zwyczajne, jak i za to, co wyjątkowe.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Radio Rodzina.
2: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: rozpoczynamy celebrowanie tej najświętszej ofiary, by wraz z Maryją wypraszać łaski potrzebne dla nas i dla tych, których w swoim sercu przynosimy przed jej oblicze, aby ona zaniosła to wszystko przed Boży tron. Witam na tej mszy świętej pielgrzymów obecnych zarówno w kaplicy cudownego obrazu, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji naszego Radia Jasna Góra, przekazu internetowego, a w sposób szczególny dzieci pierwszokomunijne z miejscowości Kuńkowce oraz Kombornia wraz z duszpasterzami, które dziękują za łaskę pierwszej komunii świętej. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ojciec Jan modli się w intencji dziękczynno-błagalnej z okazji 89. rocznicy urodzin Janiny Izdebskiej za jej dzieci, wnuki i prawnuki. Ksiądz Krzysztof prosi o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Porowskich, Tomasza, Katarzyny i ich dzieci. Ja proszę za świętej pamięci Elżbietę i Andrzeja Lisowskich, wypraszając dla nich łaskę oglądania Boga twarzą w twarz, aby się mogli godnie i owocnie celebrować tę najświętszą ofiarę. Na początku uznajmy naszą słabość i grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Czytanie jest z mądrości Syracha. Powstał Eliasz, prorok, jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż może pochwalić się, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a złoża okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Chorebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężony w ogniste rumaki. O Tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenie Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

Jest ciekawą rzeczą, że kiedy Jezus mówi w kazaniu na górze o tych trzech rzeczywistościach, mianowicie o poście, modlitwie i jałmużnie, to punktuje tą stricte zewnętrzną rzeczywistość tych trzech rzeczy, jak mogliśmy też słyszeć wczoraj, kiedy mówi: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi. I w każdym z nas tak naprawdę, jak słyszymy z tej dzisiejszej Ewangelii, jest coś z bycia poganinem, bo wielokrotnie próbujemy, można powiedzieć, Pana Boga zagadać na śmierć, żeby powiedzieć Mu wszystko, o co nam chodzi, i żeby On tą naszą wersję rzeczywistości najlepiej klepnął, żeby wszystko było idealnie w myśl tego, co my chcemy. I kiedy każdy z nas tak naprawdę codziennie staje do modlitwy, mniej lub bardziej świadomie wypowiadając te słowa, których Jezus nas nauczył, to w tej modlitwie Ojcze Nasz jest wszystko zawarte, co jest nam potrzebne do szczęścia wiecznego, bo te siedem próśb, o których Jezus mówi, nad którymi napisano już opasłe tomy komentarzy, kazań i wielu innych dysertacji, te siedem próśb ma na końcu nas doprowadzić do tego szczęścia wiecznego. I to nasze spotkanie z Bogiem na modlitwie, ta rozmowa, która się dzieje, kiedy my możemy oddać Mu wszystko, jest zadaniem, do którego tak naprawdę każdego dnia trzeba nam dorastać. A z drugiej strony owoce tego wszystkiego, czy owoce tej relacji z Panem Bogiem, zostaną nam pokazane dopiero kiedy spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz, kiedy staniemy przed Nim w Królestwie Niebieskim. I dlatego Matka Kościół w swojej mądrości uczy nas tego, żeby tą relację z Bogiem budować. Bo tak jak powiedziałem, istnieje w nas ta pokusa bardzo głęboka, żeby Panu Bogu codziennie albo namolnie, mówiąc bardzo kolokwialnie, przedstawiać tą litanię próśb i zażaleń i tego wszystkiego, co tak jakby On nie wiedział, co jest nam do życia potrzebne, co się w naszym życiu dzieje, nie zostawiać Mu miejsca na to, co On chce mówić do nas. Nie? I dlatego jest potrzebne to zaufanie, tak jak mówi Jezus, że wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim Go poprosicie, że jest ta opatrzność, która prowadzi tą naszą historię życia, bo to przyjście Jego na ten świat, Jego odkupieńcze działanie, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie wysłużyło nam zbawienie i też pokazało, że możemy mieć z Bogiem tą relację najbliższą. I tutaj też jest zawsze problem, że każdy z nas ma różne relacje do naszego ziemskiego Ojca. Czasem są dobre, czasem są bardzo mocno poturbowane i ta relacja do Boga jako do Ojca, ona się przez nasze życiowe doświadczenie nie bardzo przekłada, że to jest dobry i miłosierny tatuś, który nas przytula, który nam tłumaczy, jak doświadczenie mamy zgoła inne. Dlatego ten cel, który Chrystus nam wyznacza, że mamy Ojca, który jest w niebie i że wszystko, co robimy na ziemi, tak naprawdę do tego spotkania z Nim nas doprowadza, żeby tą Jego wielkość też ukazywać tu i teraz. I Chrystus, który przychodzi, żeby każdemu z nas pomóc, bo zapoczątkował na ziemi Królestwo Boże, jest zadaniem, że my to Królestwo mamy rozszerzać i budować. I kiedy najpierw, kiedy modlimy się
tymi słowami tej modlitwy Ojcze Nasz nie jest prośba o zdrówko, o pieniążki, żeby zawsze był pełny żołądek, tylko o to, żeby się święciło Jego imię, żeby się objawiała Jego chwała i żeby wzrastało to Jego Królestwo. Dopiero na kolejnym miejscu jest kwestia rzeczywistości materialnej i z jednej strony jest to rzeczywiście troska o ten chleb powszedni, ale też troska o to, żeby nam nigdy nie zabrakło tego chleba, który nas prowadzi do życia wiecznego, żebyśmy mogli też karmić się Eucharystią, bo to jest ten pokarm na drogę do wieczności. To, co Jezus też mówi u Jana w 6 rozdziale, kiedy mówi, że kto nie spożywa mojego ciała i nie pije krwi, nie będzie miał życia w sobie. Że potrzebujemy tej relacji do Niego, że konieczna jest ta troska o ten chleb duchowy, bo kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego i przez to też szukamy w każdym momencie woli Bożej, to On się jako dobry ojciec troszczy o każdy inny element naszego życia. Bo Jezus też mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Że jest potrzebne to zaufanie Jemu. I te kolejne wersety, kiedy Jezus mówi, że odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, to też jest zaproszenie do zrobienia sobie rachunku sumienia, jakie ja mam relacje z drugim człowiekiem. Czy rzeczywiście mam przebaczenie względem każdego, z kim żyję na co dzień? Albo jeśli nie mam idealnych, bo generalnie relacji z drugim idealnych nie mamy, bo każdy z nas ma swoje wewnętrzne bagno grzechu, każdy z nas ma swoje za uszami, więc jest pytanie, co jeszcze muszę naprawić, albo jak walczyć z tymi pokusami, które przychodzą. Czy zawsze mam, czy używam też, tak jak mówi list do Hebrajczyków, tego obosiecznego miecza Słowa Bożego, żeby od pokusy, którą jestem kuszony do tego, żeby wejść w grzech, czy zawsze z radykalną intencją się odcinam. I kiedy Jezus na końcu tego fragmentu tej modlitwy Ojcze Nasz mówi o kwestii przebaczenia, które też jest sprawdzianem, na ile we mnie jest tej miłości, którą od Niego otrzymuję. Bo znowu są zapewne, albo były, albo jeszcze będą ludzie, do których będę miał jakiś uraz, albo będą jakieś zadry. Czy ja rzeczywiście mam zawsze tą intencję, żeby temu drugiemu człowiekowi przebaczyć? Bo ta miara relacji do Boga jest ta relacja względem drugiego. I święty Jan w swoim liście mówi, że łudzi się ten albo oszukuje, kto mówi, że kocha Pana Boga, jeśli nie kocha człowieka, z którym żyje na co dzień. Że jeśli nie kocham człowieka, którego widzę, konkretnego, to jak mogę kochać Pana Boga, którego nie widzę? To jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, farsa. I dlatego, kiedy stajemy codziennie, wydaje się, do wypowiadania tej modlitwy Ojcze Nasz, to ona zawsze nam ukazuje ten cel konkretny, że wchodząc w tą relację z Ojcem Niebieskim, ja chcę, żeby przyszło Jego Królestwo, albo żebym się znalazł w tej rzeczywistości nieba. I do tego prowadzi całe moje życie, że jest to ukierunkowanie na ten cel ostateczny, który nadaje sens mojemu życiu, żeby kiedyś znaleźć się w tej rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Bo rolą Ojca jako takiego jest z jednej strony nakarmić, napoić, wychować, dać jakieś granice, pokazać sens, też wymagać posłuszeństwa, żeby dziecko wiedziało, jak funkcjonować.
I Ojciec Niebieski daje nam te zasady życia w kontekście dekalogu chociażby, żeby nikt z nas się nie stoczył na prawo i na lewo. I ta obietnica, która też wypływa w Słowie Bożym, kiedy Bóg mówi, że będziesz miłował Pana Boga swojego z całego swojego serca, z całej swej duszy i ze wszystkich swych sił, że to jest to zadanie, które On w swojej miłości nam dał, ale też nam w tej codzienności, dając tą modlitwę, chce wypełniać. I dlatego też w tym miejscu wzorem dla każdego z nas jest Maryja, która jest tym wzorem modlitwy, bo ona jest tą, która, jak mówi Ewangelia świętego Łukasza, w sercu rozważała te wydarzenia z życia Jezusa i niejako rozmyślała już o całej tej rzeczywistości, patrząc na to wszystko, co stawało się jej udziałem, bo ona nie miała wlanej wiedzy tego wszystkiego, co z Jezusem się stanie. Ona wchodziła w wydarzenie każdego dnia, kiedy rodziła Jezusa w Betlejem, kiedy później musiała uciekać do Egiptu, kiedy później On się jej zagubił w świątyni jerozolimskiej i kiedy przez 30 lat żyła z Nim w Nazarecie, dopóki nie poszedł ewangelizować 3 lata i kiedy nie wszedł w tą rzeczywistość krzyża, przez który nas zbawił. I kiedy mamy też ten fragment jej modlitwy Magnifikat, to ona pokazuje, że można błogosławić Pana Boga, można mieć tą postawę uwielbienia za wszystko, co On daje, chociaż nie zawsze to nam się podoba. Ale ta akceptacja woli Bożej w naszym życiu, bo też to zdanie, które jest w modlitwie Ojcze Nasz, niech Twoja wola spełnia się na ziemi jako w niebie, też to zdanie, które Jezus wypowiada w Ogrójcu, Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, też nam pomaga w tym, żeby uczyć się być tak jak ona. I kiedy ona przychodzi po to też w tym miejscu, żeby nam wypraszać łaskę, abyśmy umieli stawać w tej perspektywie pełnienia Jego świętej woli i te słowa zawarte w modlitwie Ojcze Nasz w 100% wprowadzali w nasze życie. Amen. Powstańmy i do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który uczy nas nazywać Boga swoim Ojcem, zanieśmy nasze modlitwy. O dary i owoce Ducha Świętego dla odpowiedzialnych za formację w nowicjatach zakonnych i seminariach duchownych. Ciebie prosimy. O umiejętność szukania dróg pojednania i pokoju dla skłóconych narodów, społeczności i rodzin. Ciebie prosimy. O siłę i wytrwałość dla cierpiących prześladowania z powodu wiary, przekonań, koloru skóry czy języka. Ciebie prosimy. O potrzebne łaski dla uczestniczących w tej mszy świętej dzieci pierwszokomunijnych z Kuńkowic i Komborni oraz w intencji dziękczynno-błagalnej z okazji 89. rocznicy urodzin Janiny Izdebskiej, o potrzebne łaski dla jej dzieci i wnuków, a także o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Porowskich, Tomasza, Katarzyny i ich dzieci. Ciebie prosimy. O łaskę życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych, polecanych w tej mszy świętej, Elżbiety i Andrzeja Lisowskich. Ciebie prosimy. O ducha modlitwy, który będzie przemieniał wewnętrznie naszą wspólnotę, jednoczył ją i umacniał we wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech się święci Twoje imię, niech Twoje Królestwo nieustannie gości w naszych sercach i niech Twoja wola spełnia się na ziemi i w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

owoce winnego krzewu i pracę ludzkich. Tobie przynoszę.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.

z ogłoszeń sanktuaryjnych, to spowiadamy w kaplicy sakramentu pokuty do godziny 19:30. Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu jest w kaplicy adoracji przygotowanej w dawnym arsenale do godziny 20:45. W miesiącu czerwcu zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy w kaplicy Matki Bożej o godzinie 18:00. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 45 minut po godzinie 6.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.
2: Silny wstrząs w kopalni w Bytomiu. Nie żyje górnik. Jest nowa polsko-niemiecka umowa o obronności. Wraca sprawa podatku cukrowego. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Ratownicy odnaleźli go wczoraj późnym wieczorem. Do silnego wstrząsu w bytomskiej kopalni doszło wczoraj po południu. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Ostatni pracownik pozostał w wyrobisku. Akcja ratownicza trwała kilka godzin. Kiedy ratownicy dotarli do zaginionego, nie było z nim kontaktu. Po transportowaniu poszkodowanego do bazy lekarz stwierdził niestety jego zgon. Według przedstawicieli kopalni zmarły górnik miał około 40 lat. Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego była 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
3: Umowa w dziedzinie obronności otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
2: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, aby uniknąć sporu politycznego. Wraca sprawa podatku cukrowego. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć 4-krotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
4: Nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne. Ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
2: Według deklaracji rządu środki uzyskane z powyższego podatku niemal w całości mają zasilić system ochrony zdrowia.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Podnieśmy oczy, uczmy się od Jezusa patrzeć na bliźniego, na ludzi i na świat oczami Boga, powiedział Leon XIV podczas audiencji generalnej. Podsumowując swoją podróż apostolską do Hiszpanii, papież wskazał na potrzebę jedności, dialogu i nadziei zakorzenionej w Ewangelii. Odniósł się również do sytuacji na Bliskim Wschodzie z zadowoleniem, przyjmując zapowiedziane porozumienie.
5: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
2: Odnosząc się do ostatnich wydarzeń na Ukrainie, Leon XIV ponownie zaapelował o pokój. Zapewnił także o swojej bliskości tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
6: Pięć minut po godzinie 7, czwartek, 18 dzień czerwca, już słonecznie, już 17 stopni na termometrach, a to przedsmak tego, co będzie po południu, bo 28 nawet stopni dzisiaj zobaczymy. Uwaga na chmury, z nich od czasu do czasu przelotnie może popadać. Jutro jeszcze cieplej, w sobotę maksimum 34, a kto wie, momentami nawet mówiono o 35 stopniach.
7: Reklama.
8: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

A wiecie, że marchewki kiedyś to były takie niebieskie, a nie czerwone? No jakoś tak. Lady Punk na antenie Radia Rodzina 18, prawie 19 minut po godzinie 7. Ja już słonecznie i cieplutko się z Państwem witam. Maciej Staniak, spędzimy razem poranek do godziny 12. Desu, James Blunt, a później zrobimy sobie kalendarium muzyczne, sprawdzimy, co tam ciekawego w muzyce piszczy na przestrzeni lat.

że to jest wieś. Mieszka tam kilkadziesiąt osób i jest tutaj taka droga za ostatnimi domami, która prowadzi już prosiutko do lasu i tuż właśnie przy tej drodze, przy polu, naprzeciwko pastwiska dla koni, wybudowano nowoczesną, płatną toaletę publiczną. Brawo. Ale my wracamy do tego, co u nas w Radiu Rodzina, czyli kalendarium muzyczne. Co ciekawego działo się w muzyce 18 czerwca?

18 czerwca 1947 roku w Niepołomicach urodził się Jan Wojdak, piosenkarz i kompozytor, od 1971 roku lider zespołu Wawele. Skomponował około 600 piosenek, nagrał kilkadziesiąt płyt, ponad 20 z Wawelami. Wiele z nich uzyskało status złotych. Wspólnie z zespołem brał udział i był nagradzany na licznych krajowych i międzynarodowych festiwalach.

W 1939 roku urodziła się brazylijska piosenkarka i kompozytorka Dona Onetę, nazywana Królową Karimbo. Onetę nagrała swój pierwszy album w wieku 73 lat.

18 czerwca 1966 roku w Częstochowie urodził się Aleksander Klepacz, wokalista formacji Nieżywych Schabów. W 1995 roku zespół wylansował przebój zatytułowany Lato. Dzięki niemu muzycy odebrali wiele nagród przemysłu muzycznego, otrzymali także

W 2007 roku amerykański wokalista i producent Hank Midres zmarł na raka płuc we wieku 68 lat. Midres był członkiem grupy The Tokens, która w 1961 roku wprowadziła na szczyt listy w Stanach Zjednoczonych przebój The Lion Sleeps Tonight.

18 czerwca 1992 roku zmarł Janusz Kruk. W połowie lat 60. ubiegłego wieku postanowił spróbować swojej szansy w świecie muzyki. Założył grupę Warszawskie Kuranty, z którą śpiewał covery modnej muzyki z zachodu. Dopiero powołanie do życia formacji 2+1, przez wielu określanej

1955 roku Jimmy Young zdobył pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii własną wersją piosenki Unchained Melody.

melodii, która 10 lat później stała się wielkim przebojem grupy The Righteous Brothers. Young jeszcze 10 razy wprowadził swoje piosenki do top 40, później postawił na karierę radiowego prezentera.

18 czerwca 2020 roku w wieku 103 lat zmarła Vera Lynn, brytyjska piosenkarka. W 2009 roku w wieku 92 lat Lynn stała się najstarszą żyjącą artystką, która zajęła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście najlepiej sprzedawanych

1961 roku na świat przyszła wokalistka Alison Moyet. Swoją karierę rozpoczynała w duecie z byłym muzykiem Depeche Mode, Vincentem Clarkiem.

0: A w Radiu Rodzina czas zdradzić nam, kto będzie dziś porannym gościem. A to na pewno wie ksiądz Rafał Kowalski. No to słuchamy.
1: Wiem i się podzielę. To będzie wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
0: Jakie tematy? Wakacje i mundial, czy nie?
1: Mundial niekoniecznie, chociaż pani wojewoda jest osobą sportową, ale wakacje poniekąd tak. Chcę zapytać, czy pani wojewoda miała czerwone paski na świadectwie i czy uważała, że to jest dyskryminacja dzieci i wykluczanie tych, którzy się gorzej uczą?
0: To znaczy te dzieci, które dostają lody oczywiście za te czerwone paski, bo to taka chyba sytuacja.
1: Tak, chociaż to nie są kompetencje wojewody, aczkolwiek no jestem ciekawy zdania pani wojewody, która przedstawicielką jest rządu w terenie, no, jak odbiera te ingerencje rzecznika praw dziecka. Ale zapytamy także o to, czy możemy się czuć bezpieczni teraz, kiedy wszedł pakt migracyjny. Czasem pojawiają się takie, no właśnie nie wiem, czy informacje, czy fake newsy, że samorządy powinny deklarować gotowość przyjęcia migrantów. Zapytamy się o kontrole graniczne pomiędzy Polską a Niemcami, ponieważ tam ciągle Niemcy nie chcą z tej kontroli zrezygnować. Tematów jest wiele. Zapytamy, czy Kotlina Kłodzka jest gotowa na przyjęcie turystów, no bo jednak te miejscowości z turystów żyją, a dwa lata temu zniszczyła je powódź. Nie wiem, ile nam czasu wystarczy.
0: To zapraszamy serdecznie. Gorąco się na pewno będzie działo. 8:10 w Radiu Rodzina. Dziękuję pięknie.

0: Wstępne porozumienie Teheranu z Waszyngtonem już podpisane. Tragiczny wypadek w kopalni w Bytomiu. Ceny paliw na stacjach. Sprawdzamy, czego mogą spodziewać się kierowcy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezydent USA Donald Trump minionej nocy poinformował, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to wychodząc z kolacji w Wersalu we Francji. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na amerykańskich i irańskich oficjeli, zarówno prezydent USA, jak i prezydent Iranu Masud Pezeszkian cyfrowo podpisali dokument. Z kolei irańskie MSZ poinformowało, że w związku z tym ceremonia podpisania dokumentu planowana na piątek w Szwajcarii ostatecznie się nie odbędzie i zapowiedziało, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Biały Dom natomiast nie skomentował planów dotyczących piątkowej ceremonii podpisania memorandum. Wracamy do kraju. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj 650 metrów pod ziemią. W zagrożonym rejonie było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku, nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz niestety stwierdził jego zgon. Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego. Informację przekazał Urząd Miasta. Placówka chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawie przygląda się Cezary Jaszczyk.
1: Decyzja jest następstwem afery, która wybuchła wokół szpitala południowego. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po tym, jak media ujawniły, że w ciągu roku bez żadnej specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Rzekomo pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego mając obowiązki także w innych placówkach. Dziś portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do szpitala południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie ma na razie skoku cen paliw, są stabilne, pomimo przywróconej już pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z tak zwanego programu CPN. Co z tymi cenami? Czy wzrosną, czy spadną? O to pyta Bartosz Kądziołka.
3: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
3: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
4: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
0: Ceny paliw sprawdzone, to teraz jeszcze sprawdzamy prognozy synoptyków na lato. Ma być ono cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne, z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały.
5: To już chyba czekają upały. 28 stopni dziś ma być na termometrach, 4 minuty po godzinie 8, 18 dzień czerwca, w tej chwili około 17-18 stopni na plusie. Sporo chmur i uwaga, ostrzeżenie, dziś może z nich popadać troszeczkę i nie tylko rano, ale po południu również. Do tego wiatr, który wieje bardzo delikatnie, 10 km na godzinę, uspokoił się. Jutro, no faktycznie temperatura przekroczy 30 stopni, 34 w sobotę.
6: Reklama. Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
7: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
6: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
7: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
13: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
14: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 11 minut po godzinie 8 i czas na naszego porannego gościa, ksiądz Rafał Kowalski, gotowy. Zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A w studiu Radia Rodzina gościmy dzisiaj wojewodę dolnośląską Annę Żabską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
2: Pani wojewodo, czujecie w urzędzie zbliżający się koniec roku szkolnego, wakacje?
3: Już się szykujemy do tych wakacji. Za chwilę przede mną też odprawa służb wszystkich, jak jesteśmy przygotowani pod względem bezpieczeństwa dla tych, którzy będą korzystać z tego przywileju 2 miesięcy wakacji, czyli najmłodszych dolnoślązaczych, dolnoślązaków, ale także liczymy na to, że wielu turystów nas odwiedzi w tym okresie.
2: No to zapytam, jaką uczennicą była Anna Żabska? Ten koniec czerwca to był taki czas walki o lepsze oceny, czy spokój, że będzie dobrze?
3: Ja byłam bardzo taką ambitną uczennicą, więc tak, mi zależało, żeby zawsze te oceny przynosić z dumą i dla rodziców, ale przede wszystkim dla siebie.
2: A miała pani już czerwone paski na świadectwie?
3: Miałam te czerwone paski, ale powiem tak, to nigdy ten czerwony pasek nie był celem samym sobie. To bardziej chodziło o to, że ja po prostu mam taki sportowy też charakter. Ja sobie wysoko poprzeczkę stawiam i zawsze chciałam realizować swoje założone cele. A te wakacje faktycznie, jak już przychodziły, to zwłaszcza ta pogoda, ten piękny, długi dzień, to tak, chyba nie ma dziecka, które nie cieszyłoby się na wakacje.
2: No dobra, ale jak jesteśmy przy tych czerwonych paskach, jak pani je już miała na świadectwie, to myślała pani, że nagradzanie w ten sposób dzieci to jest wykluczanie, dzielenie? Wie pani, do czego nawiązuje?
3: Nie, czyli wiem, do czego tutaj nawiązujemy, ale powiem tak, to też bo kwestia wpływu pewnych zachowań, jakby to też się zmieniło. Przy moim pokoleniu bardzo wiele różnych sytuacji możemy mówić, że zachowaliśmy się inaczej, albo nasi nauczyciele się zachowywali inaczej. Dzisiaj to byłoby, powiedzmy, nieakceptowalne, absolutnie skandaliczne i tak dalej. I ja też podchodzę do tego z takim dystansem i też wsłuchuję się w strony, które o tym mówią. Nie, jakby jednoznacznie tego nie potępiam, czyli no bo też kwestia podejścia. Ja też doskonale wiem, że mamy każdy człowiek jest indywiduum, każdy ma inny charakter. Są tacy, dla których ten czerwony pasek jest mobilizatorem i krytyka jest mobilizująca, a nie destrukcyjna. Dla innych może być destrukcyjna. Patrząc na moje pokolenie, to my raczej mieliśmy dosyć wymagających wszystkich wokół
2: i też nie wiem, czy pani pamięta tarczę wzorowy uczeń.
3: Tak,
2: to dopiero było dzielenie uczniów.
3: Ja już nawet pamiętam, że nawet jeszcze jak byliśmy w zerówce czy przy szkole, już nawet oceny nie było, to i tak zbieraliśmy różne znaczki, tak? To już był ten element rywalizacji wprowadzony. Dzisiaj to już z większą troską i o dobrostan jakby z uczniów się troszczymy. Zresztą ja też rozmawiam z młodymi ludźmi. Nie ukrywam, że dla mnie temat w ogóle dobrostanu dobrych młodych ludzi, odpowiadanie, wsłuchiwanie się w ich opinii jest bardzo ważne. Stąd też powołana przeze mnie Rada Młodzieży przy Wojewodzie. To też spotkania, które dzisiaj organizujemy w każdym dużym mieście i rozmawiamy z młodymi ludźmi, zapraszamy ekspertów, psychologów, psychoterapeutów, ale także ekspertów z danych dziedzin do tego, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi, jak oni powinni radzić sobie z wyzwaniami. Raczej na tym powinniśmy się skupiać, bo wyzwania naprawdę są ogromne. Też ten okres covidowy, po ostatniej konferencji w Obrzuchu, bardzo młodzi ludzie mówili, że no właśnie ten czas COVID-u był taki najtrudniejszy dla nich, największym wyzwaniem, który zmienił bardzo wiele zachowań, różnego podejścia młodych ludzi, że oni dzisiaj żyją w świecie wirtualnym bardziej niż rzeczywistym. To dyskusja przed nami dotycząca właśnie ograniczenia mediów społecznościowych czy komórek. Ostatnia decyzja rządu Wielkiej Brytanii, który mówi, że 16-latkowie będą mieć zakaz dostępu do mediów społecznościowych. Tak. I oni na pytanie, jak oni sobie z tym radzą, mówią, że nie wiedzą, będą patrzeć w ścianę. To jest niepokojące.
2: Jest niepokojące, aczkolwiek to nie są kompetencje podlegające wojewodzie niestety. Zacznijmy teraz, przejdźmy do tych kompetencji,
3: tak,
2: które
3: jest.
2: Wojewoda ma pod sobą. We wrześniu miną 2 lata od powodzi, jaka zniszczyła wiele miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Media, mam takie wrażenie, że o tym wydarzeniu już zapomniały, to znaczy właściwie już dzisiaj nie słyszymy o tym, co się tam wydarzyło i o tym, z czym ci ludzie się zmagają. A czy pomoc, jaką oni otrzymali, była na tyle skuteczna, że dzisiaj wszyscy już spokojnie patrzą w przyszłość i nie wracają do tamtych chwil?
3: Ja zaryzykuję takim stwierdzeniem, że skoro media już zapomniały, to znaczy, że nie ma nic, co wymagałoby poprawy czy naprawy.
2: Oj,
3: zawsze
2: nie,
3: media, bo zawsze media są wtedy, kiedy coś się dzieje dobrego i coś trzeba naprawić albo poprawić. A tutaj odbudowa idzie swoim rytmem, swoim tempem. Pamiętajmy o tym, że to są gigantyczne pieniądze, bo to jest 8 miliardów pomocy rządowej dla, nie tylko dla samorządów, ale także dla poszczególnych mieszkańców. I ona, zresztą o tym mówiliśmy od samego początku, ona się nie skończy w ciągu 2 lat. Ona będzie trwała, bo ona jest rozpisana nie na tygodnie, nie na miesiące, tylko na miesiące i lata. Ale już widać konkretne rzeczy. Co roku jest ich coraz więcej. Ja w ostatnim czasie uczestniczyłam w otwarciu takiej drogi symbolu, czyli ulica Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim. To jak ktokolwiek był w Stroniu, to wie, że to jest jedna z takich głównych ulic przechodząca przez praktycznie centrum miasta. I to był taki symbol niszczycielskiej mocy wody i tej powodzi z 2024 roku, bo każdy, kto po powodzi pojechał tam do Stronia, to widział, jak wiele i domów, które tam zostało zalanych, ale przede wszystkim ta droga została kompletnie zniszczona. I dzisiaj po odbudowie, ale odbudowie z plusem, bo tam zostały wymienione wodociągi, kanalizacja, wszystkie instalacje, czyli coś, co, umówmy się, wcześniej nawet bez powodzi, jakby miasto miałoby ogromną trudność, żeby pozyskać takie pieniądze na remont tej drogi, bo to ponad 15 milionów złotych tylko na remont tej odbudowy tej drogi zostało zrobione. Powstały nowe ronda, nowe ułatwienia komunikacyjne dla mieszkańców i mieszkańcy dzisiaj są zachwyceni tym, jak to wygląda. Razem z burmistrzem byliśmy za chwilę będzie oddawany stadion tam w Stroniu Śląskim. Podniesiony, też odbudowany po powodzi. Kaplica Onufrego, zabytkowy obiekt. Inne infrastrukturalne elementy. Rozpisywany jest, podpisany jest, będzie wyłaniany wykonawca na odbudowę przedszkola, które są zalane. Bardzo dużo rzeczy się dzieje.
2: Te 2 lata, gdy pani wojewoda będzie streszczać, to nam programu nie wystarczy.
3: Dlatego o tym mówię, bo bardzo się dzieje i zachęcam do tego, żeby odwiedzać te tereny, bo też można zobaczyć, jak dużo się zmieniło.
2: Ta Kotlina Kłodzka właśnie jest gotowa dzisiaj na wakacje.
3: Jest, absolutnie jest gotowa.
2: Bo tam wiele miejscowości żyje z turystyki tak naprawdę.
3: Przede wszystkim, to nawet będzie można zobaczyć, jak droga Stara Morawa-Kleton, to jest taki odcinek drogi, który prowadzi do 2 atrakcji turystycznych w Stroniu Śląskim. Tam w Kotlinie, czyli do jaskini niedźwiedziej i do kopalni uranu w Kletnie. I to widać, jak tam odcinek drogi jest remontowany przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku z pieniędzy rządowych, bo to 20 milionów złotych, bo to nie tylko odbudowa koryta rzeki, ale cała podbudowa drogi. Gigantyczny remont. Ona już jest w dużej części przejezdna, tam jeszcze toczą się prace, ale dzisiaj można zobaczyć też tą skalę odbudowy, ale przede wszystkim odwiedzać te miejsca, bo one żyją z turystyki, zyskują nowe atrakcje. Widać tą odbudowę z plusem, ale też sami przedsiębiorcy są spragnieni turystów, żeby przyjeżdżali, żeby zobaczyli, jak te miasta teraz pięknieją po tej odbudowie. Ale trzeba też jasno powiedzieć, odbudowa jeszcze będzie trwała. Jeszcze nie wszystko zostało zrobione. Pamiętajmy, że na przykład niektórzy mieszkańcy, którzy dostali pieniądze na odbudowę swoich domów, czekali, bo oni suszyli tynki jeszcze nawet w tym roku i uznają, że przez to, że ta wilgoć wciąż wychodzi, nie chcą ryzykować, wydawać pieniędzy na odbudowę tynków w momencie, kiedy nie mają pewności, czy cała struktura została wysuszona.
2: Nie wszyscy pojadą do Kotliny Kłodzkiej. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej z nas tę Kotlinę Kłodzką odwiedzi w czasie wakacji. Niektórzy będą chcieli samochodami wybrać się w kierunku Niemiec.
3: Tak.
2: Czy będą musieli się spodziewać dalszych kontroli na granicy? Przypomnę, że apele Komisji Europejskiej wielu państw Niemcy ignorują i mówią, że wprowadzili sobie czasowo w 2023 roku i to czasowe wprowadzenie trwa do dziś.
3: Tak, i my też wprowadziliśmy tam te tymczasowe kontrole. Pamiętajmy, one trwają u nas 11 miesięcy, jednak trzeba sobie uświadomić, dlaczego to było robione, jeżeli chodzi o rząd polski. Dlatego, że uszczelnialiśmy ten szlak taki przemytniczy nielegalnej migracji. Dzisiaj wiemy, że granica na polsko-białoruska została uszczelniona w 100% i podawał to minister spraw wewnętrznych i administracji, że mamy zero przekroczeń granicy, jeżeli chodzi o nielegalnych migrantów, ale także przez to, że to zostało uszczelnione, byłby próbowany inny szlak, czyli przez Litwę właśnie w kierunku Niemiec i dalej do w głąb Europy. To też zostało uszczelnione poprzez właśnie prowadzenie tych kontroli. My, jeśli chodzi o dla podróżujących, tutaj polecam Państwu, żeby pobrać sobie na komórkę naszą regionalny system ostrzegania, czyli aplikację RSO, dlatego że my tam podajemy 2 razy dziennie, jakie są faktycznie problemy na przejazdu, czyli jakie są korki przy granicy wynikające z tego przejścia i uspokoję. Te korki występują tylko w określonym czasie, to znaczy kiedy na przykład są święta po stronie Niemiec, czy też po stronie Polski, bo wtedy jest wzmożony generalnie ruch i te korki się dzieją, czy też w nadzwyczajnych sytuacjach, ale to można śledzić, wybierając się podróż, można to zaplanować właśnie śledząc te komunikaty, bo one nam mówią, ile mniej więcej, jak długi jest ten korek, ile będziemy oczekiwać na...
2: Mówiła pani wojewoda o tych zero nielegalnych migrantach, a może będziemy mieli nie tylko problem z tymi legalnymi migrantami, bo od 13 czerwca obowiązuje unijny pakt o migracji i azylu. Ja chciałbym tutaj zweryfikować, no właśnie, fake newsy czy informacje, bo w internecie pojawiły się takie, no właśnie, informacje, że podobno samorządy mają wyrażać jakąś gotowość, deklarować
3: absolutnie
2: gotowość.
3: Nie, absolutnie, szanowni państwo. Zachowajmy pełny spokój i nie dajmy się manipulować i ulegać dezinformacji. Po pierwsze, Polska nie będzie uczestniczyła w żadnej relokacji migrantów. To jest pierwszy fakt. Drugi fakt, nie będziemy też ponosić z tego powodu żadnych kosztów. To drugi. Trzeci fakt, dlatego że to, co zrobiliśmy my jako naród, przyjmując uchodźców wojennych z Ukrainy, zostało nam jakby uznane w kontekście realizacji właśnie założeń tego paktu. To, co dla nas jest istotne, to jest przede wszystkim uszczelnienie tej polityki migracyjnej w samej Unii Europejskiej i także przepisów o azylu. Przypomnę, że mamy zawieszone prawo do azylu, zresztą to wprowadził rząd pana premiera Donalda Tuska, i również uszczelnienie i także uporządkowanie wszystkich przepisów dotyczących przyjmowania czy przyjazdu cudzoziemców i przebywania ich na terytorium Polski. Podam przykład, bo najlepiej mówić o faktach i o liczbach. W tym pierwszym kwartale rząd polski wydał 16 tysięcy wiz pracowniczych. I żebyście państwo jakby i słuchacze Radio Rodziny także mogli to odnieść do konkretnej liczby analogicznej z 2022 roku, czyli przy poprzednim rządzie, który dziś tak mocno wymachuje tym paktem migracyjnym, wtedy wydano w analogicznym okresie 123 tysiące takich wiz. Więc dzisiaj mamy 16, wtedy było 123 tysiące. Więc pokazuje to skalę i skuteczność też mechanizmów, które wprowadza obecny rząd. Więc tutaj zalecam absolutny spokój i nie uleganie absolutnie takim politycznemu wykorzystywaniu pewnych rzeczy, bo one nie mają pokrycia w faktach.
2: Jesteśmy przy tym temacie bezpieczeństwa, no to nie mogę nie zapytać o program SAFE czy SAFE, jak to niektórzy wypowiadają czy wymawiają. Tym bardziej, że no właśnie podlegli pani urzędnicy chwalą się, że Dolny Śląsk jest jednym z głównych beneficjentów tego programu, a opozycja mówi o zdradzie, o naruszeniu prawa, o ogromnym zadłużaniu państwa.
3: Więc, to jest właśnie... kolejny element absolutnie. Jakby nie chcę odnosić się politycznie. Ja wolę rozmawiać o faktach. I więc porozmawiajmy o faktach.
2: Bardzo proszę.
3: I każdy z słuchaczy wyrobi swoją własną opinię. I ja to naprawdę zalecam daleko idącą ostrożność, też takim ferowaniu dla polityków takich ostrych sądów, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie Polski. Mówimy o tym, co jest najważniejsze dla naszego kraju, dla wszystkich obywateli. Czyli do tego, byśmy zwiększali swój potencjał obronny, a nie osłabiali siebie. I patrząc na fakty, czyli na 186 miliardów złotych, które trafi bezpośrednio do naszego kraju właśnie na zwiększenie zdolności obronnych, na doposażenie, na zdolności produkcyjne obronne naszego kraju, które przecież przez wiele lat były tak naprawdę w niebycie. My to odtwarzamy, bo to jest konieczność. To jest dzisiaj absolutnie nasz interes narodowy. I cieszymy się, że te pieniądze, one już pracują, one wpływają na konta przedsiębiorstw, które zajmują się zbrojeniami. Mówimy tutaj, akurat jeśli chodzi o Dolny Śląsk, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Jestem po rozmowach z prezesem Zawadą, który jest szefem spółki PIT Radwar, która wchodzi w ogóle w całą grupę zbrojeniową w Polsce. Oni są jednym z beneficjentów tego programu. Drugi zakład to jest Jelcz w Jelczach Laskowicach, który produkuje wozy wojskowe dla naszego wojska. Oni wszyscy mają określony czas do realizacji tych zamówień w ramach programu SAFE. To bezpośrednio konkretne miejsca pracy, to również dla ponad 830 kooperantów, czyli firm podwykonawców, konkretne pieniądze. To są środki, które będą pracowały tu na Dolnym Śląsku, w całej Polsce. To absolutnie przełomowy, rozwojowy program dla naszego kraju. Bo te pieniądze, one nie są na kontach, one nie są w przestrzeni publicznej, one będą pracowały w gospodarce naszego kraju. To są dodatkowe miejsca pracy, to przede wszystkim, nade wszystko, zwiększenie zdolności obronnych naszego kraju. To, co jest dzisiaj najważniejsze. Bo o tym, że jesteśmy na wojnie hybrydowej z Rosją, to wszyscy wiemy. Czasami nas próbują usypiać z tym, że to przecież to nie tutaj jest wróg. Ale absolutnie my mamy wszystkie fakty, jak połączymy, jak zobaczymy, jak to wygląda, to najważniejsze dla nas to jest mobilizowanie się i nie tylko również w kontekście programu ochrony ludności obrony cywilnej, bo to jest też element bardzo ważny bezpieczeństwa Polek i Polaków, ale także w kontekście właśnie obronnym i zdolności wojskowych. I ja cieszę się, że z taką determinacją rząd polski, pan premier, pan wicepremier, ministrowie poszczególnych resortów walczyli o to, żeby te środki pracowały, bo to jest nam niezbędne do tego, żebyśmy uzyskiwali jako ta wschodnia flanka NATO te możliwości obronne i jej też jako państwo graniczne teraz Unii Europejskiej.
2: No dobrze, rozpoczynaliśmy od tego tematu wakacji, to chciałbym, żebyśmy tym tematem zakończyli, bo myślę, że to dla nas wszystkich jest temat przyjemny. Wspomniała pani wojewoda, że to nie dla wszystkich czas odpoczynku, to czas wytężonej pracy dla osób, które dbają o bezpieczeństwo na drogach, nad wodą, w internecie. Paradoksalnie wtedy dzieci mają więcej czasu i tego czasu w internecie niestety więcej spędzają. Dolnośląskie służby są już przygotowane na lipiec, sierpień, na
3: to jak
2: wolne?
3: Najbardziej, ale też apeluję do tego, byśmy sami też zadbali o nasze bezpieczeństwo. I tutaj mam od razu podpowiedź, bo w najbliższy weekend, najbliższą sobotę odbędzie się w wielu miastach na Dolnym Śląsku, w dużych, tu na Placu Solnym we Wrocławiu, w Starej Kopanii, w Obrzychu, w Legnicy. Odbędą się bezpłatne krajowe treningi pierwszej pomocy. To powstała Akademia Ochrony Ludności Obrony Cywilnej i w ramach tego odbywają się bezpłatne szkolenia, właśnie pikniki, które będziemy mogli uzyskać tą wiedzę i szkolić się. To jest szalenie istotne, bo ważne jest to, jak my w pierwszej kolejności zareagujemy, zanim przyjadą służby, bo musimy wzmacniać się jako cały system, jako naród, nie tylko liczyć na to, że przyjadą służbę, ale one oczywiście są w pełnej gotowości, bo to zawsze jest taki moment. Poza tym, patrząc na ostatni czas, to nie ma takiego momentu, kiedy służby mają wolne. Teraz za chwilkę będę uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym ćwiczenia straży pożarnych w ramach ćwiczeń z gaszenia pożarów w lasach. My mamy świetną ekipę, taką super służbę GFFF, która jest wyspecjalizowana w tym, w dogaszaniu takich wielkich pożarów. I tutaj strażacy z Polski ćwiczą na Dolnym Śląsku. To ważne, bo ćwiczenia tak naprawdę, nie tylko służb, ale też ćwiczenia nas jako mieszkańców. Dlatego zachęcam do tego, byśmy uczestniczyli, bo to najczęściej są bezpłatne ćwiczenia. Najczęściej są też bezpłatne spotkania i wykłady.
2: Pani wojewodo wspomniała te duże miasta. Wrocław, Legnica,
3: tak,
2: Wałbrzych.
3: Ale pełną listę wszystkich wydarzeń znajdziecie państwo na stronach Urzędu Wojewódzkiego. Tam będzie to pokazane, bo na pewno one będą też organizowane, takie szkolenia są organizowane przez samorządy, bo wiem, bo my na to kierujemy środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale zachęcam też na te, które są dedykowane właśnie i prowadzone przez Państwową Straż Pożarną.
2: A pani wojewoda będzie miała czas na odpoczynek?
3: No, nie zapowiada się raczej, dlatego że to też wakacje to jest bardzo intensywny czas dla mnie i dla całego zespołu Urzędu Wojewódzkiego, bo my nie zwalniamy, bo mamy bardzo wiele zadań, choćby właśnie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, czy też innych programów rządowych, które wymagają realizacji pełnej.

Dietka Bartosiewicz na antenie Radia Rodzina, 42 minuty po godzinie 8. Sporo teraz czasu w mediach poświęca się lekarzom, którzy sporo zarobili i w jaki sposób do tego nie doszli. No i też zaczyna się rozmawiać o służbie zdrowia. Od wielu, wielu, wielu lat rozmawiamy o służbie zdrowia, że to nie do końca tak to funkcjonuje, jakbyśmy chcieli. Bo jak idziemy na NFZ, to akurat się okazuje, że ten ząb, który pana boli, na NFZ nie zasługuje. Trzeba go prywatnie robić i to za grube pieniądze. I nie wiem, skąd zęby mają wiedzieć, które są na NFZ, a które nie, no ale dentyści to doskonale wiedzą. Ludzie po 50, czytałem taki dłuższy wpis ze środowiska lekarskiego, doskonale wiedzą, że najpierw idziesz prywatnie, a później jakimś cudem znajduje się wolne miejsce na NFZ. Tak od razu, jak się pójdzie, to za 2-3 lata pierwsze spotkanie. Ja się też dziwię, bo przecież zbieramy te pieniądze, to jest jakby nasza pula, że odkładamy te składki, mamy gdzieś tam powiedzmy te 250 tysięcy, chcemy się leczyć, no to z tej puli powinny iść te pieniądze. I wiem, że są takie kraje, w których na przykład no, ktoś umiera, no, ale uzbierał te 250 tysięcy złotych, to u nas to gdzieś wsiąka, przepada, nie ma. No tam jest tak, że no, to były czyjeś prywatne pieniądze, to rodzina zostaje z tymi pieniędzmi, ta pula się powiększa, mogą się dalej leczyć. No żeby zakończyć ten temat tak dość ironicznie i dowcipnie, to bardzo proszę, tutaj takiego mema znalazłem, jak to lekarz mówi do pacjenta. No proszę pana, no powiem panu tak, no, albo amputacja, albo prywatnie. Śmiać się czy płakać, nie wiadomo.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Prezydent Trump podpisał porozumienie z Iranem. Nie milkną echa ujawnienia zarobków młodego lekarza z Warszawy. Powiemy też o zaginionym królewskim pierścieniu, który wrócił do Polski. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Miało być jutro w Szwajcarii, a stało się wczoraj w Paryżu. Podpisanie wstępnego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. O 1:00 w nocy poinformował o tym sam Donald Trump, który podpisał porozumienie we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu. Czy złamano prawo w warszawskim szpitalu południowym? Zbada to prokuratura. Chodzi o zarobki młodego lekarza, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Co więcej, wczoraj okazało się, że działacze KO mieli dzięki niemu specjalne przywileje w szpitalu, na przykład obsługę bez kolejki. To tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje aferę Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, no jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas już problem wizerunkowy.
0: Naczelna Izba Lekarska proponuje, by zmienić struktury właścicielskie polskich szpitali, tak by nie były one łupem polityków po zmianie władzy. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka krytykującego Moskwę zostali wczoraj zwolnieni, a policja wciąż poszukuje sprawcy. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
0: Policja ma rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego powrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu pierścienia pomogło laboratorium z Chorzowa, które wykonało analizę porównawczą, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
4: Bardzo charakterystyczny był diament. Duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
0: Oprócz pierścienia do Polski wróciły także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia i 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie.
5: Jeśli lubicie ciepło, to będziecie czuli się w kolejnych dniach jak ryba w wodzie. 4 minuty po godzinie 9, 18 dzień czerwca, 18 stopni na termometrach. Chmury w tej chwili nad naszymi głowami, a termometry dziś mają pokazać nawet 28 stopni. Ale te chmury, które są, niestety z nich może przelotnie popadać nie tylko rano, ale również po południu. Jutro wzrost temperatury, przekroczymy 30-31, prognozują nam synoptycy, a na sobotę nawet i 34.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
11: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
12: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
6: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Nie wiem, czemu tak robiłaś ręką, jakbyś, nie wiem,
1: chciała... Shake,
0: robiłaś, a, już rozumiem. 18 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina, czas na przegląd prasy i portali. Ilona Baran w swoim żywiole, proszę bardzo, przedstawiaj. Dzień dobry.
1: No dzień dobry, ja znowu spowalniam, bo ty zawsze krzyczysz na mnie potem. A co tak szybko, a co tak tak? Dobrze, zaczynamy od święta...
0: Drodzy państwo, sprostowanie, nie krzyczę, ani nie unoszę się.
1: Po a ja nagram kiedyś, ja nagram i puszczę. Dobra, w niedzielę 21 czerwca święto muzyki, które Opera Wrocławska od lat obchodzi wyjątkowo uroczyście. Z tej okazji zespół przygotował dla melomanów bezpłatny koncert z najpiękniejszymi fragmentami z opery Carmen. No i ze względu na koncert zmieni się także komunikacja. Dla ruchu kołowego zamknięte zostaną ulica Świdnicka od strony ulicy Bożego Ciała, Plac Teatralny oraz ulica Heleny Modrzejewskiej. To 21 czerwca w godzinach od 18 do 23. I święto muzyki, tak w ramach takich historycznych ciekawostek, zapoczątkowane we Francji w 1982 roku, stało się wydarzeniem obchodzonym w wielu miastach Europy. Idea tego jest prosta i piękna. W pierwszy dzień astronomicznego lata artyści wychodzą z muzyką w przestrzeń publiczną, zapraszając przechodniów, mieszkańców i melomanów do spontanicznego udziału w koncertach.
0: Ładnie powiedziane. Czekam na dalszy ciąg teraz historii kolejnych.
1: To przenosimy się, no w sumie bardzo blisko, bo na Plac Wolności, który w najbliższy piątek zamieni się w wielki taneczny parkiet pod gołym niebem za sprawą wrocławskiej potańcówki. I tego samego dnia będzie pobawić się można również przed Centrum Historii Zajezdnia. Potańcówki na stałe już się wpisały w nasz letni kalendarz imprezy we Wrocławiu i w tym sezonie mieszkańcy oraz goście będą mogli mieć wiele okazji do wspólnej zabawy. I najbliższa, w piątek 19 czerwca upłynie pod znakiem, uwaga, gorących latynowskich rytmów i to nie chodzi o pogodę. Start o godzinie 18. Zaproszeni oczywiście są wszyscy chętni bez względu na wiek czy umiejętności taneczne. Jak zawsze liczy się dobra zabawa.
0: No pewnie, że tak. Ja bardzo uczestniczyłem chętnie na takich potańcówkach i to mi się podoba, że tam właśnie i starsi, i młodsi, i w kółeczko, i solo.
1: Te kółeczka są
0: kimś,
1: super.
0: To naprawdę to można się tak fajnie pobawić i podoba mi się to, że się w końcu też przemogliśmy i się nie wstydzimy tego, żeby się po prostu bawić, uśmiechać, cieszyć życiem. No.
1: Tak, a teraz zaglądamy do działu nauki i porozmawiamy trochę o długowieczności. Jak informuje Uniwersytet z Holandii, najnowsze badania dotyczące tajemnicy zdrowej długowieczności i oni sprawdzili, dlaczego niektóre rodziny mogą cieszyć się wyjątkowo długim życiem i dobrym zdrowiem nawet w bardzo podeszłym wieku. Badacze przeanalizowali 212 rodzin, w których wiele osób dożywało sędziwego wieku bez takich typowych chorób związanych ze starzeniem. No i ich uwagę zwróciły konkretne zmiany w materiale genetycznym, za który odpowiada układ odpornościowy i reakcja zapalna organizmu. I naukowcy wskazują, że kluczem może być odpowiednia równowaga organizmu, który powinien skutecznie walczyć z infekcjami, ale jednocześnie unikać przewlekłego stanu zapalnego. Autorzy oczywiście podkreślają, że geny to tylko część układanki, na długość i jakość wpływają styl życia, środowisko, aktywność fizyczna oraz codzienne nawyki. Tak, to kolejny krok nauki w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni się starzeją szybciej, a inni przez wiele lat zachowują sprawność i dobre zdrowie.
0: Mam dowcip, ale trochę się wstydzę, ale opowiem w takim razie.
1: Możesz go opowiedzieć?
0: Dobra. Być może mogę go opowiedzieć, to się okaże, jak już go opowiem. Do takiej wioski, która słynęła z długowieczności, z ludzi, którzy żyją bardzo długo, przyjechała telewizja właśnie i pytają pierwszego staruszka, mówi, jaki jest pana sekret na długowieczność? Wieczność. No, mówi, rano gimnastyka, po południu gimnastyka, wieczorem gimnastyka. On mówi, świetnie, a ile macie lat? No, 94. Brawo, brawo. Biorą następnego i się go pytają, no, a jaki jest pana sekret na długowieczność? Mówi, rano mleko, po południu mleko, wieczorem mleko. A ile pan ma lat? No, już 101. No i taki jeszcze jeden był staruszek. Mówi, a jaka jest pana dewiza na taką długowieczność? Mówi, no, rano kobitki, po południu kobitki, wieczorem kobitki. A ile macie lat? 36.

0: No to zaczynamy w takim razie 38 minut po godzinie 9. Maciej Koła jest już ze mną i będzie Państwa teraz, uwaga, smacznie zachęcał do tego, żeby w ten weekend udać się na Bulwary Dunikowskiego. Tam kolejna odsłona Gastro Miasto. Witaj serdecznie i co pysznego dla nas przygotowałeś?
1: Ja nic nie przygotowałem. Ja nie potrafię gotować.
0: Nie, zorganizowałeś to wszystko, także wiesz. A to też swoją drogą, drodzy Państwo, człowiek, który nie potrafi gotować, robi jedną z największych plenerowych imprez gastronomicznych w tym kraju. Największą, co tam będziemy mówili, jedną z największych.
1: Najsmaczniejszą. Najsmaczniejszą. I chyba największą. Letnią na pewno. Znaczy w ogóle, tak, w zimie się nie robi imprez plenerowych, więc jest największa, tak. Ale co do tych, którzy nie potrafią, a robią coś fajnego, no José Mourinho, trener piłkarski, był fatalnym piłkarzem, a prowadził Real Madryt, prowadził kilka innych zespołów z sukcesami. No można.
0: Proszę bardzo. No, człowiek wielu twarzy. Sport, o mundialu się nie da nie mówić w tej chwili. No ale dobrze, skupmy się na tym, co ciekawego do jedzenia i do picia nie będzie na tej edycji.
1: Dobrze, więc tradycyjnie ponad 100 wystawców. Głównie połowa z nich to restauratorzy, prawie 60 restauracji. Bardzo się cieszę na przyjazdy na Gastromiasto do Wrocławia, restauracji spoza Wrocławia. Na razie to jest mały setek, no bo chcemy promować lokalne produkty, lokalne restauracje, wspierać branżę wrocławską, gastronomiczną, ale bardzo mnie cieszy, że przyjeżdża Folga z Krakowa, restauracja z przewodnika Michelin, że przyjeżdżają restauracje z Katowic z tacosami, czy kuchnia meksykańska też z Krakowa, z Gliwic. Kilka restauracji zewnętrznych, jako ciekawostki, ale bardzo mocne ciekawostki, to będzie dla mnie takie warte odwiedzenia i spróbowania.
0: A co do picia, bo tam coś też mówiłeś, bardzo popularne teraz są takie bary, jak to się ładnie tam nazywa?
1: To się nazywają trzeźwe bary.
0: Trzeźwe bary, tak.
1: No trend w Polsce, przynajmniej...
0: Tak, ilość spożywanego alkoholu spada, co cieszy, można znaczy, powiedzieć, tak?
1: Myślę, że nie wiem, czy spada. Mhm. Na pewno młode pokolenie już nie jest zainteresowane spożywaniem alkoholu w takiej ilości, jak było to pokolenie, powiedzmy, nasze. I starsze.
0: Czemu na mnie?
1: No, okay. Młodzi rezygnują z alkoholu. Mm-hmm. Sprzedaż piwa bezalkoholowego w Polsce rośnie i to rośnie bardzo szybko. To już zbliża się do 10% sprzedaży. Popatrzmy mm-hmm. na półki w sklepach, jak dużo jest
0: ogólnie
1: już miejsca.
0: Alkoholi bezalkoholowych, no,
1: produktów bezalkoholowych.
0: Jest cała masa.
1: Tak, rośnie. To cały czas rośnie. I na imprezach takich jak Gastromiasto nie wszyscy chcą się upoić. Mm-hmm. Chcą po prostu podegustować. Niektórzy chcą oczywiście troszeczkę poprawić sobie humor, ale dużo osób chce po prostu podegustować. I do tego służą właśnie trzeźwe bary, czyli bary z drinkami, które nie zawierają alkoholu. Zawierają różne zioła, zawierają różne typu hibiskus, czy sosna.
0: Drinka z sosną, proszę bardzo, można sobie będzie wypić, rozumiem.
1: Tak, oczywiście.
0: Bezalkoholowego.
1: Tak, różne napary bardzo ciekawe, z owocami, smakują. To doskonale, orzeźwia, jest przepyszne, ale nie zawiera w ogóle alkoholu.
0: A orzeźwienie będzie potrzebne, bo w sobotę 34 stopnie, jutro 31, znowu kolejny weekend na Gastromiasto, zapowiada się bardzo słonecznie, więc pogoda będzie Państwa zachęcała do tego, żeby tam pójść. I jeszcze sobie poopowiadamy w drugiej części, dobrze, o tym, co się będzie działo i co wyróżnia tą imprezę.

0: To jeden z najszybszych basistów na świecie, Level 42, tam sobie na tym basie robił tak ładnie. 15 minut do godziny 10. Teraz uwaga, jak jesteście głodni, to zatkajcie sobie uszy. Maciej Koła po raz kolejny będzie zapraszał i zachęcał do przyjścia na Gastro Miasto, które od piątku do niedzieli na Wybrzeżu Dunikowskiego. Co oprócz jedzenia i picia jeszcze się będzie działo? Tak, żeby troszeczkę, wiesz, szerzej o tym powiedzieć, bo to przecież nie tylko samo jedzenie. Tam ludzie przychodzą i siedzą i miło spędzają czas.
1: No na tym to właśnie polega, żeby tam sobie przyjść i odpocząć na łonie natury. Łatwy dojazd, bo do centrum miasta. Piękny widok, bo na Ostrów Tumski.
0: I chłodniej trochę, drodzy państwo, chłodniej, bo to od wody tam wiaterek wieje, także no, przyjemnie bardzo jest.
1: No, wolałbym faktycznie tutaj nad wodą siedzieć niż gdzieś na betonie. To prawda, bo będzie ponad 30 stopni, a tutaj drzewa, trawa troszeczkę powieje od wody. Widok piękny, ale te atrakcje, no wiadomo, jedzenie jest główną atrakcją, ale przecież impreza jest niebiletowana, darmowa, można przyjść po prostu sobie posiedzieć. Jak ktoś nie chce jeść, to może posłuchać muzyki, no bo tutaj no na żywo cały czas muzyka jest, DJ-e. W piątek i w sobotę ciekawa rzecz, jak zwykle, czyli silent disco, kiedy o 22 musimy już wyłączyć muzykę, żeby nie przeszkadzać okolicznym mieszkańcom.
0: A mecz będzie można obejrzeć?
1: Mecz będzie można obejrzeć na telefonie.
0: Okej.
1: Ale muzyka, silent disco, no rejsy statkami, tutaj wszyscy armatorzy do nas przecież wychodzą na górę.
0: Tak.
1: To jest przecież przystań, z której odpływają statki. Co jeszcze? Ciekawa rzecz się wydarzy, to zapraszam serdecznie na 21.30 w sobotę. Nie ogłaszamy tego nigdzie, ale no tutaj
0: ale
1: ogłoszę.
0: Właśnie ogłosimy.
1: Przypłyną do nas z podmostu Grunwaldzkiego, z tamtego kierunku, kajakarze w ilości ponad 50 i przed zachodem słońca zaśpiewają, bo to będzie chór.
0: Chór kajakarzy?
1: Chór na kajakach.
0: Ale pływający na Odrze będzie
1: tak,
0: śpiewał?
1: Tak, będzie dla nas śpiewał tam. Wyłączymy muzykę prawie wcześniej. Przy zachodzie słońca chór zaśpiewa z rzeki, z wody dla nas tutaj.
0: Ale jakieś takie morskie opowieści będą?
1: Nie mogę zdradzić, niech to będzie niespodzianka, ale to będzie ciekawe. Ja niespecjalnie to ogłaszam, bo i tak u nas będzie bardzo dużo ludzi w tym czasie, nie potrzebujemy jeszcze dodatkowo, ale będzie to bardzo ciekawe, niezapowiedziane.
0: Maćku, a powiedz tak na sam koniec jeszcze, bo za każdym razem przy każdej edycji pojawiały się też takie nowe stoiska, przecież sam lubisz jeść, prawda?
1: Tak.
0: Smakować, doświadczać tego. Czy jest takie stoisko, do którego ty konkretnie na pewno uderzysz?
1: No tak, jest ich kilka na pewno i nasi stali bywalcy z Krakowa, którzy już od trzech lat pojawiają się na każdym Gastromiasto, pokochali Wrocław i tę imprezę, za każdym razem proponują coś nowego i tym razem będzie coś, czego nigdy nie jadłem,
0: no to
1: czyli grasica.
0: To jest no taka kaszanka jakaś? Grasica?
1: No i teraz możemy zadać pytanie. Czy grasica to roślina, czy grasica to zwierzę? Czy grasica to gruczoł? I to jest odpowiedź C.
0: Gruczoł.
1: Tak. I będzie to do zjedzenia. Na tym samym stoisku będzie też szpik kostny z grilla. I powiem szczerze, że nie chcę tu mówić o cenach czy namawianiu do jedzenia, ale jeżeli ktoś nigdy w życiu nie próbował i ma odwagę, no to w bardzo przystępnej cenie może tych rzeczy spróbować, bo tam to są po kilkanaście złotych za szpik z grilla, prawda? Czyli
0: to jest też coś, czego ja nie jadłem z kolei.
1: No
0: także
1: właśnie, chodzi o to, że te ceny są czasem niższe niż w restauracjach, a rzeczy takie próbne, takie na spróbowanie, są w bardzo przystępnych cenach.
0: Na wyciągnięcie ręki.
1: Wiadomo, że nie wszystko, ale dużo można znaleźć fajnych, tanich rzeczy.
0: To, co jeszcze, drodzy państwo, warto o tym wspomnieć, bo tych tematów jest całkiem sporo, nie wszystkie, nie jesteśmy w stanie wyczerpać wszystkiego, ale jak ktoś też troszeczkę samodzielnie sobie gotuje, tam atmosfera panuje naprawdę bardzo przyjazna. Jeżeli jest szef kuchni i sobie coś tam robi, jak go zapytacie, a czemu tego dodałeś, albo jak to zrobić, to bardzo często jest tak, że sobie możecie z nim później porozmawiać chwilkę, czegoś się i dowiedzieć, i nauczyć, i podpatrzeć od tego, jak oni to robią na żywo.
1: Dokładnie. I tutaj może powiem o takich dwóch aspektach ważnych, których może niewiele osób zauważa. Po pierwsze, to co powiedziałeś, niezobowiązująca atmosfera. Mamy restauratorów, mamy wysoki poziom, mamy restauracje z najwyższej półki, czasem, bo są to restauracje z przewodnikami Michelin i tych mieliśmy już kilka i mamy teraz również, a ci ludzie są uśmiechnięci, tu nie ma jakiegoś zakłopotania, można podpatrzeć, co inni jedzą, można spróbować rzeczy, których byśmy się nie odważyli normalnie spróbować, ale najważniejsze jest to, że to jest podróż, odkrywanie, bo w każdym namiocie jest coś innego do zjedzenia.
0: Ba, to ja już postawię kropkę nad i jeszcze powiem o tym, że bardzo często też z ludźmi, którzy coś jedzą, można wejść w interakcję. Tak po prostu idziesz, mówisz, o, a co wy tam macie, a to fajne, a dobre to jest, a gdzie
1: a
0: to
1: mogę
0: jest?
1: Spróbować?
0: O, a mogę Maćku, bardzo ci serdecznie dziękuję, a dla państwa oczywiście od Macieja zaproszenia będziemy rozdawali na Gastro Miasto, więc słuchajcie, Radia Rodzina. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio Rodzina.

0: wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy. Film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził też Teheran. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
1: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny, Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
0: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Wracamy do kraju. Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą o krok dalej. Chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
2: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
0: Za limitami zarobków opowiada się również szef Nowej Lewicy. Włodzimierz Czarzasty jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji, a chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Filmowa Lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
4: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
0: W roli Wokulskiego w najnowszej Lalce występuje Marcin Dorosiński, a Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
5: No i pojawia się Marek Konrad, długo niewidziany na wielkim ekranie. 4 minuty po godzinie 10. Już jest ciepło, jak ja się cieszę, że mamy tutaj klimatyzację. 22 stopnie na termometrach. Maksymalnie dziś nasze termometry pokażą 28. Pojawią się chmury, które krążą nad naszymi głowami, a z nich może przelotnie popadać. I nie tylko przed południem, ale również po południu. Piątek to stopni 32, w sobotę 34 i mogą pojawić się burze z piorunami.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
6: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Fun Loving Criminals na antenie Radia Rodzina 21, minut po godzinie 10. No to był Maciej Koła, opowiadał o tym, co się na gastro miasto dziać będzie, jakie to pyszności, jak będzie miło, można spędzić 3 dni na bulwarze Dunikowskiego. No to pora rozdać podwójne zaproszenie. Kto ma ochotę, bierze udział w takiej nowej, testowej zabawie, jeszcze bez nazwy, roboczo sobie nazwiemy to 20 sekund. Zobaczymy, jak to będzie się toczyło. 71 322 2022, za to numer niezmienny, pod niego trzeba zadzwonić, powiedzieć, ja chcę wziąć udział w zabawie i jak wam się uda, to podwójne zaproszenie na gastro miasto będzie wasze.

0: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: 36 minut po godzinie 10, czas na konkurs, roboczo nazwany 10 sekund, jednak zmieniłem nazwę na 10 sekund. Jest z nami Kamil, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Kamilu, zasada jest bardzo prosta, tylko poczekaj, jest tutaj taki, wymyśliłem sobie taki podkład, proszę bardzo, jest tutaj taki zegar, sobie będzie tykał. Dostaniesz 10 sekund na wymienienie czterech rzeczy, dobrze?
1: Okej.
0: Okay. A że dostajesz podwójne zaproszenie na gastro miasto, to dzisiaj wymyśliłem coś takiego. I proszę bardzo, teraz uwaga, jak skończę, to włączę stoper i będziesz miał 10 sekund na wymienienie, Kamilu, czterech potraw na literę P. Czas, start.
1: Placki. No. Placki ziemniaczane.
0: Dwa. Sekunda została. Placki i ziemniaczane, i co? I płatki ci zostały. A pizza, a pierogi gdzie są, proszę ja ciebie?

0: to takie coś, co często jem i widzisz.
1: A widzisz, słuchaj, no. A jeszcze do tego, a powidła na przykład można zjeść, no też. A pomidorówka, słuchaj, no. A jednak konkurs, proszę bardzo, nie tak. A pumpernikiel, no przecież mi przychodzi do głowy.
0: Smaka narobiłeś, zaraz pójdę coś jeść.
1: Nie udało się tobie w takim razie?
0: Nie na P będę jadł.
1: Dobrze, nie na P. W takim razie zjedz sobie coś smacznego, a kolejną szansę na wygranie podwójnego zaproszenia na Gastromiasto będzie miała Dorota, która dodzwoniła się jako numerek 2. Tobie dziękuję pięknie i smacznego. Pozdrawiam.
0: Dzięki.
1: Cześć, na razie. To Michael Kiwanuka teraz w przerwie, a później kolejna odsłona naszej zabawy.

0: Oj, kiedyś go znajdzie. To Reni Jusis na antenie Radia Rodzina, 48 minut po godzinie 10. Druga odsłona naszego konkursu pod roboczą nazwą 10 sekund. Tym razem jest to Dorota. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Doroto, to jak słuchałaś, jak Kamilowi noga się powinęła, to już pewnie wiesz, o co chodzi. Poproszę cię o wymienienie czterech rzeczy w ciągu 10 sekund. Jesteś gotowa, zwarta i przygotowana?
1: 10 sekund, tak jest.
0: 10 sekund. To w takim razie uwaga. Poproszę, żebyś wymieniła cztery rzeczy do zjedzenia na literkę K. Czas start.
1: To mają być potrawy?
0: Mów! Dobrze, czekaj, jeszcze raz. Uwaga, stop, jeszcze raz, poczekaj. Do zjedzenia cztery rzeczy na literkę K. Czas start.
1: Kapuśniak, kopytka, knysza.
0: 3 sekundy.
1: Krokiety,
0: pięknie, brawo, jest! W 8 sekund i 35 się wyrobiłaś. Całkiem ci sprawnie poszło. Ja myślałem bardziej o kebabie, kurczaku i ewentualnie jakiejś kaszance, ale no, gratuluję.
1: W tym momencie już nie wiem, co powiedziałam. Wiem, że krokiety na końcu to tak, bo mi normalnie stanęło serce, że nie wiem i to pamiętam.
0: Ty wiesz,
1: nawet nie wiem,
0: że krokietów to dawno nie jadłem, tak bym zjadł takie z serem i z pieczarkami.
1: Również, to jest dobry plan.
0: No to dobrze, słuchaj, to ja krokiety będę sobie musiał sam zrobić, a ty w takim razie będziesz miała Gastro Miasto do swojej dyspozycji. Podwójne zaproszenie jest twoje. Nie rozłączaj się, powiem ci, jak odebrać, dobrze?
1: Dobrze, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pięknie, no i proszę bardzo, mamy chyba nowy konkurs na antenie Radia Rodzina.

0: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Wraca sprawa podatku cukrowego. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego. Słynny lekarz milioner. Justyna Stolwik-Binda, zapraszam na wiadomości. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i na inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. A w Polsce wraca sprawa podatku cukrowego. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć czterokrotnie. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.
1: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne. Ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
0: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku miałyby zasilić system ochrony zdrowia. Tymczasem Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś zdecydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
2: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
3: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
1: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
2: Kwitował premier Donald Tusk.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice dla przykładu pamiętają też o zwierzętach.
5: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
0: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być nawet 30 stopni. Upalny ma być też cały nadchodzący weekend.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Pójdę krok dalej. Cały przyszły tydzień również zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. 4 minuty po godzinie 11. W tej chwili już mamy 23-24 stopnie na termometrach. 28, przypomnę, to jest maksimum, które przewidzieli synoptycy. Niestety gęste chmury będą się pojawiać od czasu do czasu nad naszymi głowami, a z nich pokropi na nas przelotny deszcz. Wiatr, całe szczęście, delikatnie do 10 km na godzinę. Jutro, przypomnijmy, 32 stopnie, a w sobotę nawet 34 i burze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
10: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
11: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Konia z rzędem temu, kto wymieni teraz nazwę grupy, która śpiewała tę piosenkę, bo piosenkę świetnie znamy, a to jest, proszę bardzo, Steelers Wheel, tak oni się nazywają. 17 minut po godzinie 11. Człowiek szuka pracy, praca szuka człowieka. Właśnie przeglądam sobie takie oferty pracy dość nietypowej, które czekają na ciekawych ludzi. Bardzo proszę, przykłady, no to jedziemy. Przypominam, bo o tym też kiedyś wspominałem, że zoo szuka młodszego opiekuna ssaków drapieżnych, więc jeżeli kochacie lwy, tygrysy, niedźwiedzie i się ich nie boicie i chcecie tam się blisko nich pokręcić, to bardzo proszę. Nietypowa praca, bo ja o takiej nie słyszałem wcześniej, ale jest menadżer do spraw skarbca i metali szlachetnych. Zarobki 8 do 15 tysięcy brutto w wymaganiach zaświadczenia o niekaralności między innymi. A proszę, jakby ktoś miał ochotę na nocki popracować, też się coś znajdzie. Pracownik serwisu porządkowego w akwaparku właśnie na nocki. Dla tych z kolei, którzy bardziej na świeżym powietrzu i tak w samotności lubią sobie popracować, to jest poszukiwany traktorzysta. Traktorzysta również tutaj pewne wymagania są. Otóż brak nałogu alkoholowego i narkotykowego tutaj pracodawca wymienia. Dla tych, którzy kochają dzieci, to jest trener zajęć sportowych dla dzieci na przykład właśnie. Także jest troszeczkę tej pracy ciekawej. Nawet barmana pod papugami szukają też, jeżeli ktoś chciałby w ten sposób spędzić swoje życie. I jedną z... No Boże, no to też praca przecież. No sam dzwonię i używam. Kierowca samochodu asenizacyjnego. Czyli tak zwany szambonurek, jak to się u nas mówi na kwadracie.

Kings of Leon na naszej antenie, 34 minuty po godzinie 11. Ludzi czasami można podzielić, kategoryzować na różne sposoby. Jeden z nich, proszę bardzo, teraz podam. Sami możecie zdecydować, do której grupy należycie, albo zapytać i popatrzeć na swojego małżonka, czy przyjaciela, kolegę, z kim tam teraz jesteście, albo współpracownika. Otóż wyobraźcie sobie, że wracacie z wakacji, prawda? Gdzieś byliście 2 tygodnie czy tydzień, all inclusive, samolocik, później gdzieś tam jeszcze samochodem albo pociągiem dojeżdżacie do domu na różnych porach, trochę zmęczeni, bo to wiadomo, trzeba wcześniej wyjechać, to i tamto, trochę głodni, trochę źli, różnie to bywa. No i walizka. Walizka, która wam towarzyszy, rozkładacie ją na ziemi i teraz właśnie, albo jest taka grupa, która wchodzi, natychmiast całą walizkę rozpakowywuje, wszystko sobie dzieli, segreguje, to do prania, to z powrotem tutaj, to idzie tam, walizka idzie do piwnicy i mają święty spokój. Albo jest druga taka grupa ludzi, którzy otworzą tą walizkę, rzucą na środek i przez kolejne 3 dni rozbabeszona taka sobie leży, stając się taką podłogową szafą. Bardzo proszę, teraz ręka do góry, kto jest w której grupie i powiedzcie mi, czy nie mam racji, że jednak ludzie się dzielą na takie dwie kategorie. A za to wszyscy mogą wysyłać SMS-y do intencji, które zbliżają się do nas wielkimi krokami. Przypomnę, numer 7148, to jest numer do intencji. Zaczynamy SMS-a od słowa intencje.

0: Basta.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się, środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.

i to jest ten moment, w którym rozpoczynamy intencje. Można do nas dzwonić pod numer 71 322 2022. Można również wysłać SMS-y pod numer 71 48. Pamiętajcie, zaczynamy je od słowa intencje.

I kolejny SMS z intencją. Proszę bardzo o modlitwę za świętej pamięci tatę Jerzego Kremskiego w czwartą rocznicę śmierci oraz za świętej pamięci mamę Krystynę, babcię Stanisławę i wszystkich zmarłych z rodziny Kremskich i Cieplik. Modli się Katarzyna.

0: jest pierwszy słuchacz, witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza kierowców. Niech święty Krzysztof prowadzi wszystkich bezpieczną drogą. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie, również serdecznie pozdrawiamy.

Kolejny SMS z intencją. W intencji świętej pamięci szwagra Józefa w dniu pogrzebu. Wszystkich zmarłych i duszę w czyśćcu. O miłosierdzie Boże, łaskę nieba, a dla bliskich o utulenie w sercu Jezusa i Maryi.

0: Była już godzina 12. Dziękujemy za wszystkie intencje na naszej antenie i zapraszamy do modlitwy Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.
3: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. W całej Polsce będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Poinformował o tym premier Donald Tusk w mediach społecznościowych, a szczegóły zna Justyna Stolfik-Binda.
1: Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, a do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł nieznany mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie 7 ran postrzałowych.
0: Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej Robert K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skripecki. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Sylwia Krawczyk, pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy, zapowiada kontrolę.
2: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
0: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Brawura kierowców ma być skuteczniej temperowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w całej Polsce montuje kolejne odcinkowe pomiary prędkości. W województwie śląskim wytypowano 3 nowe lokalizacje.
4: Dwie są na A1, jedna na drodze krajowej 81, mały Skoczów. No A1, węzeł Częstochowa Południa, węzeł Woźniki, węzeł Zabrze Północ, węzeł Zabrze Zachód.
0: Mówił Wojciech Król z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nowe odcinkowe pomiary prędkości zaczną działać od końca czerwca. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd Infrastruktury Sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy Sławomir Farbaniec, rzecznik spółki.
5: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
0: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale jest mało prawdopodobne, żeby zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny nawet do 30 stopni.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy.

0: wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. 14 obywateli Kolumbii zatrzymanych przez śląskich pograniczników. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej mundialu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. A co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
1: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny, Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów, celów nie osiągnęły, wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
0: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wskazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełniania swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 14 obywateli Kolumbii zatrzymanych przez śląskich pograniczników. Do zdarzenia doszło w zakładzie pracy w Rudzie Śląskiej. Nie posiadali oni zezwolenia na pracę, a czworo z nich przebywało w Polsce nielegalnie. I za to odpowie i pracodawca, i pracownicy, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
3: W wyniku kontroli nielegalności zatrudnienia prowadzonej przez funkcjonariuszy z Rudy Śląskiej zapadł wyrok dla pracodawcy, który zatrudniał w swojej firmie cudzoziemców w sposób nielegalny. Kara wyniosła 42 tysiące złotych. Konsekwencje ponoszą także cudzoziemcy, którzy nie posiadają stosownych zezwoleń na wykonywanie pracy.
0: Cudzoziemcy mogą zostać ukarani grzywną powyżej 1000 złotych oraz zostać deportowani i otrzymać zakaz wjazdu do Polski.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i sporo przepięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
4: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia, czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
0: Dzisiaj wieczorem mecz Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. W nocy starcie Kanada, Katar i Meksyk, Korea.
5: Tu Radio Rodzina.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się, środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego, co mam.

0: Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Prokurator zaczął kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Miasta szykują się na upały, bo będzie gorąco. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skriepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten moment wiemy? O tym z Lublina Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Ta informacja pojawiła się około godziny 10. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiSu.
3: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
0: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18:00. Trwają przygotowania do 41. Światowych Dni Młodzieży. To odbędą się w sierpniu 2027 roku w stolicy Korei Południowej, Seulu. O tym spotkaniu młodych katolików w Watykanie z papieżem rozmawiał ostatnio prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, między innymi w archidiecezji wrocławskiej, o czym mówi koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
4: W naszej archidiecezji wrocławskiej peregrynuje ikona, obraz Matki Bożej Pokoju z Korei Południowej. Jest to też wyjątkowy obraz, bo został naszej archidiecezji ofiarowany w 2016 roku, kiedy w Polsce odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
0: 41. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach od 3 do 8 sierpnia 2027 roku w Seulu. Ich hasło to odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice dla przykładu pamiętają też o zwierzętach.
5: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
0: Mówił Michał Wendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być nawet 30 stopni, a upalny ma być cały weekend.
6: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
7: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
8: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
6: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: jeszcze dziś.
1: W studiu Radia Rodzina Daniel Gerus z Łączą Nas Góry oraz Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na początek dla tych, co jeszcze nie wiedzą, czym są Łączą Nas Góry.
3: Łączą Nas Góry to górskie wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami, całych rodzin. To też biwaki, wycieczki rowerowe i różne aktywności górskie.
1: Ile to już lat?
3: 2019 rok zaczęliśmy, 8 sezon w tym roku.
2: Zaczęło się też tak naprawdę od inicjatywy Daniela i Ani i znajomych, a w tym momencie jesteśmy po tych wszystkich latach na etapie, w którym na jedną taką wycieczkę kilkadziesiąt osób wolontariackich z całej Polski przyjeżdża i wspiera, więc naprawdę w stosunkowo krótkim czasie ten projekt, pomysł, koncepcja zmienił się w program, który ma zasięg właściwie ogólnopolski tak naprawdę.
3: Tak jest.
1: Dokładnie. Czyli z całej Polski przyjeżdżają, to już nie tylko Dolnoślązacy, tylko cała Polska do was przyjeżdża na te projekty.
3: Tak, widzimy, że co roku ten taki krąg się poszerza. Kiedyś tylko Dolny Śląsk, a teraz już cała Polska.
1: Jakie są historie? Co zauważacie?
3: Przede wszystkim są to ładne historie, natomiast zauważamy, że w pierwszych edycjach góry i osoby z niepełnosprawnością to nie zawsze szło w parze. Widzieliśmy bardzo duże obawy wśród naszych uczestników. Niektórzy obserwowali 2-3 lata te nasze działania, zanim się do nas zgłosili. Teraz widzimy, że jest to normalne, że każdy wie, że po górach może chodzić niemalże każdy. I myślę, że też cytując naszych rodziców, naszych uczestników, którzy przychodzą do tej wycieczki, pozwalamy ludziom marzyć. Czyli to, kiedy...
1: Ładne hasło.
3: Tak, tak, ale to nie jest moje, tak mówię, to cytuję, ponieważ dlaczego pozwalamy marzyć? Kiedy pojawia się niepełnosprawność w rodzinie, zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i całe rodziny są skoncentrowane przede wszystkim na tym, czyli to jest leczenie, opieka, czasami praca, szkoła, zbieranie środków na rehabilitację, także można powiedzieć, że wszystko inne schodzi na dalszy plan. Rodzice, czy też nawet rodzeństwo, ale osoby z niepełnosprawnością zapominają o sobie, o swoich pasjach. Ten fokus jest w zasadzie tylko i wyłącznie na rehabilitację, a skoro zapominają o sobie, to zapominają też o swoich marzeniach. I okazuje się, że kiedy wyjdą pierwszy raz w te góry, później drugi, poznają nowych rodziców, ten krąg znajomych się poszerza, widzą, że mogą mieć czas na swoje własne aktywności, na czas dla siebie i zaczynają na nowo marzyć. I myślę, że to jest największy sukces tego projektu i tej akcji.
2: Taka wycieczka to jest też mnóstwo wzruszeń i emocji, które tak naprawdę łączą tych ludzi. Tam się budują niesamowite relacje pomiędzy tymi rodzicami. Często to jest też i rodzinami, bo to są też rodzeństwo, nie tylko rodzice, ale też te wycieczki tworzą taką społeczność, w której często słyszymy o tym, że ci rodzice, te rodziny po raz pierwszy mogą porozmawiać z kimś nowym, kogo poznali, kto jest w podobnej sytuacji. I tutaj wiesz, nie muszą już opowiadać o tym, co przeżywają, jaka jest ich codzienność, ale znajdują się ludzie, którzy ich rozumieją, przeżywają to samo i to tworzy niesamowite więzi.
1: Były jakieś takie najważniejsze momenty w historii projektu, bo on już, tak jak ustaliliśmy, na początku trwa już kilka lat.
3: Ten projekt ewoluuje, poszerza się, natomiast ciężko mi przypomnieć sobie takie jakieś kamienie milowe. My po prostu co roku robimy nowe rzeczy, przede wszystkim dzielimy się tym, co my robimy, dzielimy się swoją pasją. Na początku to były tylko i wyłącznie wycieczki piesze, później zaczęliśmy jeździć na rowerach, później biwaki. Myślę, że biwaki to był taki dosyć duży krok dla naszych uczestników, ponieważ jeżdżą na te biwaki wszystkie. Jeżdżą osoby na wózkach inwalidzkich, które się nie pionizują, czyli one z tego wózka nie wstają. Mimo wszystko śpią w namiocie i czerpią z tego ogromną, ogromną frajdę. Dużym takim krokiem też dla fundacji było stworzenie ogólnopolskiej sieci turystyki wytchnieniowej, czyli zaangażowanie podmiotów z całej Polski, ale również samorządów i strony rządowej do naszych działań.
2: Zaangażowanie zróżnicowanych podmiotów w ogólnopolską sieć turystyki wytchnieniowej. I tu o tych podmiotach należy powiedzieć, że to jest strona rządowa, samorządy, ale i sektor prywatny, biznesowy, różne podmioty, organizacje pozarządowe i też te rodziny, które przyjeżdżają na spotkania z tymi twórcami polityk, osobami decyzyjnymi, zarządzającymi środkami, które mają szansę dzięki tej sieci między innymi opowiedzieć swoją historię osobom, które podejmują decyzje na lata tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, jak ten problem i ta sytuacja sektora opiekuńczego osób zależnych tak naprawdę jaką ma przyszłość. Dla mnie też bardzo takim prywatnie milestone'em czy kamieniem milowym tego projektu było w pewnym momencie zobaczenie, jak wiele osób i z korporacji, i prywatnych po prostu przyjeżdża bezinteresownie pomagać. I to jest coś, wielokrotnie tutaj gadaliśmy o tym, że jeżeli robisz pracę społeczną, to możesz mieć taki moment trochę zastanawiania się, wypalenia się, zmęczenia. I za każdym razem, jak jest otwarty formularz na wolontariat, ja tam patrzę, jak błyskawicznie to się rozchodzi. Ci ludzie wracają, przyjeżdżają, pomagają robić zbiórki, organizują się też z tymi rodzinami samodzielnie, poza programem, żeby jeździć w góry. No to jest taki twardy dowód dla mnie na to, no, że ta siła społeczna jest ogromna.
1: Największe wyzwanie przy tworzeniu wypraw górskich właśnie dla osób z niepełnosprawnościami to duże przedsięwzięcie, szczególnie bardzo dla duże, osób, tak, które no, nie pionizują się.
3: Tak, największym wyzwaniem kiedyś to było przekonanie właśnie tych osób zainteresowanych, żeby pojechały z nami. Akurat organizacją tych wydarzeń zajmuję się ja, góry to moja pasja.
1: To dobre pytanie.
2: Tak, do właściwej osoby.
1: Dokładnie.
3: Może powinienem powiedzieć, że jest to bardzo trudne. Z jednej strony jest to na pewno bardzo pracochłonne, ale nigdy nie myślałem o tym, że jest to trudne. Jest to przede wszystkim duża przyjemność, duże na pewno też obciążenie i psychiczne, i fizyczne. Natomiast wyzwaniem teraz tak naprawdę to nie jest może sama organizacja, bo mamy też wspaniałych wolontariuszy, którzy nam świetnie pomagają, mamy Basię koordynatorkę, ale jest znalezienie środków na organizację właśnie tak dużej ilości wydarzeń. Tak jak to są wycieczki, rajdy rowerowe, wycieczki rowerowe, wycieczki piesze, biwaki, też turystyka wytchnieniowa, czyli takie kilkudniowe wyjazdy dla całych rodzin, jest to bardzo kosztochłonne. No i pozyskanie tych środków to jest tak naprawdę największe wyzwanie.
2: I tu warto dodać, że oczywiście my jako Ładne Historie pozyskujemy różne dofinansowania, granty publiczne, ale dużą częścią, tak jak i w przypadku wolontariatu czy popularyzacji tego programu, dużą częścią pokonywania tych trudności i stawiania czoła tym wyzwaniom finansowo-organizacyjnym są akcje typu zrzutki, wpłaty od często też wolontariuszy, od osób z całej Polski, bo nie raz i nie dwa, naprawdę bardzo często dostajemy wiadomości, w których się okazuje, że ktoś nie może przyjechać, ale ma podobną sytuację na przykład z drugiego końca Polski i chce po prostu przekazać nawet jakąś drobną kwotę, którą potem magice tutaj cały zespół bohaterów naszych i wolontariuszy i osób zespołu łączą nas góry, zamienia w niesamowite doświadczenia dla tych rodzin. Dlatego też na początku mówiłem i zwracam uwagę na to, że ten projekt oczywiście dzieje się na Dolnym Śląsku i pochodzi z Dolnego Śląska i jest tutejszy, ale ten impact i przykład może tego, że w bardzo prosty sposób można kogoś uszczęśliwić i otworzyć mu oczy na to, że może doświadczyć czegoś, co na co dzień było za jakimś murem, było niesamowitym wyzwaniem. Ktoś mógł nawet nie pomyśleć o tym, że może siąść do planowania takiej wyprawy. No a przez te parę lat tak to się rozniosło, że coraz więcej różnych organizacji też robi podobne rzeczy w całej Polsce. No i my mamy takie poczucie tego, że to jest uniwersalny, skalowalny i bardzo wartościowy pomysł.
1: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
0: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Wracamy do rozmowy. W studiu Radio Rodzina Daniel Gerus z Łączą Nas Góry oraz Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie. Jak osoby, które chciałyby do Was dołączyć, osoby z niepełnosprawnościami, co muszą zrobić, żeby zrobić ten pierwszy krok?
1: Najlepiej skontaktować się z nami przez social media, przez Łączą Nas Góry. Profil zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Są tam kontakty zarówno mailowe, jak i telefoniczne, więc można się z nami skontaktować. My wtedy już poprowadzimy, jak to się mówi, za rączkę. Natomiast już takie zdecydowane osoby, 2 razy w roku, 3 razy w roku jest nabór. Przed wycieczkami ogłaszamy nabór. Trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i wtedy się odzywamy. Od razu mówię, że tak jak Krzysztof powiedział, coraz więcej osób jest, coraz więcej chętnych. Te wycieczki teraz to jest około 150 osób i celowo je ograniczamy, bo chętnych mamy 2 razy więcej. Mhm. I to jest drugie najtrudniejsze zadanie i takie tak naprawdę najspudniejsze.
0: Że musicie wybrać.
1: Tak, tak. Musimy wybrać, kto pojedzie, kto nie. Jest to taki naprawdę najcięższe. Chętnych jest mniej więcej, no 2 razy więcej niż możemy osób zabrać. Także formularz zgłoszeniowy Łączą Nas Góry przez stronę łączonasgóry.pl i przez social media.
0: Jakie znaczenie dla uczestników mają te projekty, mają te wycieczki? Bo macie na żywo feedback.
1: Tak. No to jest z jednej strony to już takie powtarzane wielokrotnie wyjście ze strefy komfortu, to przede wszystkim to ten pierwszy krok, ale tak naprawdę to jest i tu ośmielę się powiedzieć i chyba nie przesadzę, to jest nowe życie. Czyli to jest wyjście z tego codziennego.
0: Czyli góry dają im nowe życie.
1: Tak, dokładnie. To jest wyjście raczej z tych takich zamkniętych schematów, zamkniętego otoczenia i codziennego środowiska, które się ogranicza. Szkoła, fajnie, jeśli jest właśnie szkoła. Świetnie, jeśli jest praca. To można powiedzieć, że to jest błogosławieństwo i dar od Boga, jeśli ktoś może pracować. To jest ta opieka. No i to są też problemy architektoniczne i bardzo, bardzo ograniczony krąg społeczny. A tutaj to się otwiera na bardzo szeroko. To są nowe znajomości, przede wszystkim takich ludzi, którzy są z niepełnosprawnością, takich ludzi, którzy są super sprawni i oni się świetnie łączą.
2: Tutaj też warto wzmocnić to i powiedzieć, że te rodziny po kilku takich wycieczkach same jeżdżą, same się umawiają, pożyczają od nas sprzęt, że po paru razach na początku, tak jak Daniel powiedziałeś, to jest trochę taki szok i takie, wiecie, trochę takie objawienie, że bo kontakt z naturą dziką, niesamowite piękno, poczucie wolności, wzruszenie. Po którymś razie naprawdę te rodziny po prostu kontaktują się z nami, czy możemy sprzęt, albo którą trasę polecicie, bo przecież na stronie Łączą Nas Góry też są zinwentaryzowane i opisane pod kątem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin trasy górskie. Przez te parę lat po prostu takie know-how powstało i też taka, powiedzmy, baza sprzętowa. I to też bardzo dużo mówi o tych, jak Łączą Nas Góry spełniają te potrzeby, bo gdyby cały czas to było tak, że to tylko my organizujemy i ludzie korzystają, to jedna sprawa, ale jeżeli oni samodzielnie już te góry wiedzą i one stają się częścią ich życia, no to jest po prostu bezdyskusyjne dowód na to, że to działa.
0: A jak was zmienił ten projekt?
2: Ja na pierwszej wycieczce miałem, ja jestem introwertykiem i tam było mnóstwo osób i każda z nich miała emocje i pamiętam, że w pewnym momencie się zatrzymałem i chciało mi się płakać, ale nie z takiego, wiecie, przemęczenia czy coś, czy schodzenia po górach, tylko z takiego przepływu olbrzymiego emocji, takiej radości, bo na co dzień mam wrażenie w mieście, w takich zwykłych projektach nie spotykam się z tak olbrzymią dawką emocji, radości, wdzięczności. I to się udziela bardzo i to jest ogromna motywacja i B, cały ruch wolontariuszy, wolontariuszek wokół tego projektu jest naprawdę inspirujący. To są ludzie, z którymi można przysłowiowe konie kraść, ale też ludzie, którzy sami organizują też wycieczki. Mamy całą grupę, gdzie się wymieniają, jeżdżą turystycznie, jeżdżą z tymi rodzinami. No to jest po prostu wielki ruch.
1: Z kolei z mojej strony myślę, że w tym codziennym pędzie i w tym codziennym biegu dużo bardziej doceniam to, co mam. I widzę, jak tak naprawdę mam łatwo i to bardzo często też pojawia się wśród wolontariuszy, że te nasze problemy zestawione z problemami naszych uczestników i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością stają się dużo, dużo, dużo mniejsze.
0: Wspominacie o wolontariuszach, trzeba o nich powiedzieć, dużą rolę odgrywają w tym projekcie. Kim są, kto dołącza do projektu i kto może dołączyć do projektu?
1: Dołączyć może każdy. Z jednej strony potrzebujemy osoby silne i sprawne, z dobrą kondycją, które pomogą nam wejść w te góry, czyli wejść na szczyt, czyli takie osoby, które pchają i ciągną wózek z naszymi uczestnikami, ale są też to osoby, które podzielą się swoim czasem, swoją obecnością, porozmawiają, złapią. Mamy dużo osób z niepełnosprawnością, które idą samodzielnie, natomiast potrzebują asysty, potrzebują rozmowy i potrzebują kogoś, kto złapie za ramię i po prostu pomoże. Więc może przyjechać naprawdę każdy, jeśli ktoś ma wątpliwości, to śmiało może się do nas zgłosić. Ja oddzwonię, porozmawiam. Jeśli będą te wątpliwości, to na pewno je rozwieję i każdemu przydzielimy wartościowe zadanie.
0: Najbliższe wyprawy, gdzie planujecie? Bo wiem, że na samotnie już nie ma miejsc.
1: Nie ma miejsc. Kiedy uruchamiamy zapisy, to mniej więcej 3-4 godziny i zamykamy i liczba chętnych jest dwa razy większa niż możemy zabrać. Najbliższe wyprawy to jest 21 czerwca rozpoczęcie sezonu, idziemy na Dzikowiec. 28 czerwca to wycieczka na samotnie w Karkonoszach. Następnie 18 i 19 lipca będzie to biwak w Andrzejówce. Następne wycieczki nie powiem dat, ale mogę zdradzić, że to będzie Lesista Wielka, będzie wejście na Śnieżkę i będzie biwak połączone z oglądaniem presejdów w sierpniu w Górach Izerskich.
0: Czyli na Dzikowiec, na 21 czerwca jeszcze można dołączyć?
1: Wolontariusze, tak, zapraszamy. Lista jest zamknięta. Jeśli ktoś bardzo, bardzo będzie chciał, to mamy ogromną ilość osób, ale jeśli ktoś będzie bardzo chciał, no to zobaczymy, co da się zrobić. I na samotnie też lista jest już zamknięta.
0: Jakie macie plany i marzenia związane właśnie z tym projektem Łączą nas góry?
2: Moje marzenie jest takie, żeby on nie zwalniał, ale jednocześnie, żeby można było zachować, no ona już nie jest butikowa, bo mówimy o kilkudziesięciu osobach, ale jednak, żeby ten projekt jako takie doświadczenie dla tych nowych rodzin, na przykład, które dołączają, żeby one tam, żeby były tej wielkości te wycieczki, żeby zawsze taka rodzina czuła się tam na początku bezpiecznie, dostała każde możliwe wsparcie. W tym momencie, kiedy jesteśmy na takim etapie rozwoju i skali, to jest możliwe, żeby nasza ekipa i wolontariusze, wolontariuszki każdej osoby coś takiego zapełniły. Więc myślę, że jesteśmy na takim etapie, kiedy zastanawiamy się, jak odpowiedzieć na te

0: eksperckie, decyzyjne słuchają organizacji pozarządowych, zaczynają słuchać rodzin. To jest oczywiście zmiana, która idzie małymi kroczkami, bo są to skomplikowane sprawy, ale widać pierwsze efekty, tak jak Daniel mówi, i ten kierunek też bardzo byśmy chcieli wzmocnić. Jeżeli słuchają nas jakieś osoby decyzyjne, to chodźcie z nami w góry i popatrzcie, jak to robimy.
1: O projekcie Łączą nas Góry mówili Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Oraz Daniel Gerus z Łączą nas Góry. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze jest coraz gorsze. Urzędnicy zapukają do drzwi rolników, GUS rozpoczyna badania. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. I jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej.
1: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
0: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Urzędnicy zapukają do drzwi rolników. Główny Urząd Statystyczny rozpoczyna kolejną fazę badania gospodarstw rolnych. Do wybranych gospodarstw zapukają pracownicy GUS-u. Udział w badaniu jest z mocy ustawy obowiązkowej. A całe przedsięwzięcie potrwa do 14 sierpnia. Więcej na ten temat Justyna Stolfik-Binda.
3: Weryfikacja obejmie łącznie 120 tysięcy gospodarstw rolnych, co stanowi 10% z 1 200 000 gospodarstw istniejących w Polsce. Ankieterzy GUS będą dzwonić i odwiedzać rolników, pytając m.in. o liczbę pracujących w gospodarstwie, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, maszyny i urządzenia rolnicze. Pytania obejmą również strukturę dochodów, wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
0: Wcześniej spisu rolnego mogli dokonać sami rolnicy, wypełniając formularz przez internet. Jest odpowiedzialny za wwiezienie do Polski 3000 ton odpadów. Teraz usłyszał zarzuty. Przed sądem w Mysłowicach stanie 43-letni obywatel Włoch, prezes spółki z Małopolski. O tym informuje Łukasz Paździora z mysłowickiej policji.
4: Śledczy ustalili, że odpowiedzialną za sprowadzenie odpadów jest spółka ze Skawiny, której prezesem jest 43-letni obywatel Włoch. Po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie, śledczy przedstawili 43-latkowi 218 zarzutów dotyczących nielegalnego przewożenia z m.in. Włoch, Norwegii i Chorwacji odpadów bez zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i uzyskania zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Mężczyzna z kilku krajów przywoził do Polski zużyte gaśnice. Do przestępstw dochodziło od stycznia 2024 roku do września 2025. W tym czasie do Polski nielegalnie wywieziono łącznie blisko 3000 ton zużytych gaśnic.
5: Reklama.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
12: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
5: Reklama.

0: Otwarte pracownie, koncerty, wystawy, warsztaty i działania artystyczne wypełnią dziedziniec przy ulicy Ruskiej 46 podczas kolejnej edycji Święta Podwórka Ruska 46, a o tym, co się będzie działo i kiedy, opowie Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czym dla Was jest to podwórko Ruska 46 i dlaczego warto tam organizować takie wydarzenia?
1: Podwórko jest powszechnie znane z Galerii Zabytkowych Neonów, która jest takim mocnym punktem na turystycznej mapie Wrocławia. Myślę, że większość mieszkańców również była w tym miejscu, natomiast nie wszyscy wiedzą, że za tymi ścianami, za tymi neonami znajdują się siedziby kilkudziesięciu fundacji, stowarzyszeń, galerii, instytucji kultury, które no właśnie na co dzień działają pod tym adresem. I my jako Wrocławski Instytut Kultury również jesteśmy w tej przestrzeni obecni, prowadząc klubokawiarnię Recepcja. I raz w roku organizujemy takie huczne święto podwórka ze wszystkimi osobami obecnymi tam, z którymi właśnie proponujemy program artystyczny, taki bardzo szeroki, żeby pokazać różne oblicza tego miejsca.
0: Tegoroczne święto podwórka potrwa aż 3 dni i każdy z nich będzie mieć inny charakter. Zaczynacie od 19 czerwca.
1: Tak jest. 19 czerwca skupiamy się przede wszystkim na sztukach wizualnych. Tego dnia zapraszamy na mnóstwo wernisaży, finisaży, oprowadzań kuratorskich. Również będzie można odwiedzić pracownię artystów, którzy na co dzień tam malują, rzeźbią, tworzą w glinie. Także jest to bardzo ciekawe również po to, żeby zobaczyć niecodzienne miejsca, które każdego dnia nie są możliwe do zwiedzenia.
0: Zajrzeć w zakątki ruskiej.
1: Dokładnie, zajrzeć trochę na backstage tego, co tam się dzieje na co dzień. W sobotę będziemy celebrować muzykę. Zapraszamy na szereg koncertów, ale także dla szperaczy mamy targi winyli, płyt kaset, bo teraz ta nostalgia jest mocno obecna również wśród młodych. Będzie również możliwość zwiedzenia galerii Toy Piano, czyli takiego niesamowitego zbioru mini pianin, mini instrumentów.
0: Niedziela została poświęcona na wielokulturowość i działania fundacji oraz organizacji społecznych, które tam działają.
1: Tak, w podwórku działa mnóstwo fundacji, stowarzyszeń, które zrzeszają wrocławskie mniejszości etniczne czy narodowe. Jest to na przykład mniejszość ukraińska czy białoruska, które są nam dobrze znane, ale także mniejszość bułgarska zamieszkująca Wrocław. I właśnie w niedzielę warto zabrać ze sobą dzieciaki na serię warsztatów i animacji, podczas których można poznać kultury innych krajów, wziąć udział w warsztatach nawiązujących do sztuki ludowej, ale też posłuchać zespołów dziecięcych i seniorskich właśnie związanych z tymi tradycjami.
0: Jak wygląda harmonogram tego wydarzenia?
1: Harmonogram jest bogaty, bo 3 dni to jest tak naprawdę niewiele, żeby zmieścić całe podwórko. W piątek startujemy o godzinie 17 i program jest wieczorny, także oglądamy wystawy, bierzemy udział w warsztatach w blasku neonów. Sobota również odbywa się od godziny 17, tutaj aż do białego rana, ponieważ po koncertach lokalne kluby zapraszają też na afterparty. Natomiast niedzielę zaczynamy w samo południe i kończymy o godzinie 16.
0: Ruska 46 od lat kojarzy się z taką niezależną kulturą, sztuką i taką lokalną aktywnością. Jak na przestrzeni lat to miejsce się zmieniało?
1: Tegoroczna edycja podwórka jest już 6. Bardzo się cieszymy, że społeczność coraz bardziej nawiązuje ze sobą relacje, bo często jest tak jak w przypadku po prostu sąsiedzkich relacji, że nie zawsze znamy się nawzajem. A my jako Wrocławski Instytut Kultury bardzo chcemy tą społeczność integrować ze sobą i zachęcać ją do tego, żeby taki właśnie bogaty i taki wielowarstwowy sposób pokazywała swoje działania.
0: Na które wydarzenie warto zwrócić szczególną uwagę podczas tegorocznej edycji?
1: Nie wskazywałabym może konkretnych wydarzeń, ponieważ to zależy od tego, co nas interesuje. Jeżeli interesujemy się sztuką niezależną, sztuką lokalną, to zdecydowanie piątek będzie satysfakcjonujący. Tak jak wspomniałaś, podwórko jest takim epicentrum, mikrokosmosem kultury niezależnej, więc często poznamy tam osoby, o których być może wcześniej nie słyszeliśmy, albo które zaproszą nas do miejsc, w których normalnie nie moglibyśmy się znaleźć. Także zdecydowanie chętnie warto się tam wybrać. Muzycznie również będzie mocno undergroundowo. No i właśnie ta niedziela wielokulturowa dla osób, które interesują się innymi narodami, naszymi mniejszościami wrocławskimi, czy chciałyby poznać bliżej inne tradycje.
0: Wstępne wydarzenie?
1: Wstępne wydarzenie jest wolne. Wydarzenie odbywa się co roku w ramach Święta Wrocławia. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i dobrze się z nami bawić.
0: To na koniec przypomnijmy jeszcze raz, kiedy, gdzie.
1: No tak jak sama nazwa zdradza, będziemy na Was czekać na podwórku Ruska 46 we Wrocławiu. Spotykamy się już 19 czerwca i świętujemy do 21. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Zapraszamy do sprawdzenia szczegółów programu w internecie, ponieważ jest on tak rozbudowany, że mogłybyśmy tutaj siedzieć do wieczora, żeby opowiedzieć o każdym punkcie.
0: O wydarzeniu mówiła Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Będzie przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
0: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz Stanów Zjednoczonych w Europie. Taki przegląd zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów zna Tomasz Orchowski.
2: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB. Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań, niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Straż Graniczna apeluje do podróżnych. Sezon wakacyjny się rozkręca i wielu Polaków podejmuje decyzję, by na urlop udać się samolotem. Trzeba jednak pamiętać, że na lotnisku należy odpowiednio się zachowywać. W przeciwnym razie można sprowadzić na siebie poważne problemy. Tak stało się z turystą, który na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach postanowił zażartować, informuje rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma dwa granaty. Straż Graniczna w takich sytuacjach każdorazowo reaguje stanowczo. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych. Natomiast pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu. Mężczyzna nie poleciał na wakacje i opuścił lotnisko.
0: To już trzeci tego typu incydent w ciągu ostatniego tygodnia. W ostatnich dniach 22-letni obywatel Ukrainy próbował przewieźć samolotem granat szkoleniowy, a w bagażu 43-letniej kobiety odnaleziono paralizator. W obu przypadkach skończyło się ukaraniem podróżnych.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynator programu Bezpieczny Wrocław.
2: Dzisiaj mówimy o mieście nowoczesnym, odpornym na zagrożenia oraz o systemach, rozwiązaniach, które sprawiają, że Wrocław może być takim miastem.
1: Rozmawiamy o rozwiązaniach, które są dostępne chociażby w naszym smartfonie, takich jak nowa odsłona aplikacji Nasz Wrocław. W ramach tej aplikacji uruchomiony został moduł Bezpieczny Wrocław, w którym mieszkańcy mogą skorzystać z nowych funkcjonalności, takich jak chociażby alerty bezpieczeństwa. Alerty bezpieczeństwa to jest taka nowa funkcja, która poinformuje mieszkańców o tym, że w mieście wydarzyło się coś niepokojącego, coś, co mogłoby zagrażać ich bezpieczeństwu. I to są awarie infrastruktury, to są zagrożenia związane z pogodą, czyli te wszystkie ostrzeżenia meteorologiczne, ale to są też utrudnienia komunikacyjne, ostrzeżenia sanitarno-epidemiologiczne, czyli jeżeli pojawi się zagrożenie chociażby w postaci skażenia wody, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani dzięki powiadomieniom push wyskakującym na ekranie ich smartfona, ale to są też inne zagrożenia, wszystkie, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców. Powiadomienia, które mieszkańcy będą otrzymywać, wysyłają dyżurni Centrum Zarządzania Kryzysowego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: I właśnie dzisiaj tu jesteśmy, gdzie praca toczy się właściwie 24 godziny na dobę.
1: Tak, nasi dyżurni dyżurują 24 godziny na dobę, odbierają telefony od służb, odbierają telefony od mieszkańców i tak naprawdę to tutaj odbywa się to dysponowanie sił i środków na terenie całego miasta. Dlatego, że w naszym Centrum Zarządzania Kryzysowego są obecni nie tylko dyżurni z Wydziału Bezpieczeństwa, ale są też dyżurni z pogotowia, są też dyżurni ze Straży Miejskiej, ze Straży Pożarnej. Tutaj znajduje się również stanowisko kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, ale też dyżurni policji. Także tych służb w tym miejscu jest bardzo dużo i dlatego te działania są skumulowane w jednym miejscu, bardzo dobrze skoordynowane i na bieżąco realizowane.
2: Wróćmy jeszcze do aplikacji Nasz Wrocław. Co prawda ta starsza wersja aplikacji jest jeszcze sprawna do końca roku, aczkolwiek zachęcamy, żeby pobrać nową wersję. Alerty związane z bezpieczeństwem są opcją nieobligatoryjną, dodatkową. Ci, którzy nie chcą mieć powiadomień push, mogą z nich zrezygnować. Ale dlaczego mimo wszystko warto jednak zrobić ten haczyk, żeby dostawać powiadomienia w razie niepokojących, alarmujących sytuacji?
1: To jest bardzo ważne, dlatego że pomimo tego, że jeżeli zdarzy się jakaś na terenie kraju czy województwa sytuacja niepożądana, która dla nas może być niebezpieczna, otrzymamy powiadomienie SMS-owe w ramach alertu RCB, to nie zawsze te informacje docierają, nie do wszystkich docierają tak samo szybko. Tutaj w aplikacji oprócz tego, że dotrą do nas informacje o takim zasięgu krajowym i regionalnym, są to też informacje lokalne, które dla nas jako dla mieszkańców są najbardziej istotne.
0: Bezpieczny Wrocław.

0: Aplikacja Nasz Wrocław posiada wiele funkcji. Jedną z nich jest podpowiedź krok po kroku, jak przygotować plecak z bezpiecznym Wrocławiem.
1: Z aplikacją możemy przygotować taki przykładowy plecak, który w sytuacji zagrożenia umożliwi nam przetrwanie tych około 72 godzin samodzielnie, bez udziału służb. I za pomocą tego schematycznego plecaka możemy przede wszystkim sprawdzić listę wyposażenia, na bieżąco odznaczyć to, co już spakowaliśmy, monitorować stopień naszego przygotowania. To jest taki element, który ułatwia nam budowanie tej społecznej odporności mieszkańców Wrocławia. Kolejną taką funkcją, która jest bardzo ważna i dla mnie jako dla ratownika wydaje się kluczowa, to jest mapa dostępnych defibrylatorów w najbliższej okolicy. Dzięki możliwości skorzystania z funkcji GPS każdy mieszkaniec może sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator.
0: Przypomnijmy, w jakich sytuacjach można z nich korzystać?
1: Tych defibrylatorów mamy bardzo dużo w przestrzeni miejskiej, warto wiedzieć, gdzie one są, chociażby dlatego, żebyśmy mogli z nich skorzystać w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, wtedy, kiedy każda minuta, a nawet każda sekunda ma znaczenie. Wtedy taki pierwszy ratownik, który pojawia się w miejscu zagrożenia, jest świadkiem, widzi taką osobę, która doznała nagłego zatrzymania krążenia, wzywa pogotowie ratunkowe, dzwoniąc na 3-9, albo jeżeli to jest jakieś zdarzenie, które nie jest stricte związane tylko ze zdarzeniem medycznym, dzwoniąc na numer alarmowy 112, może znaleźć najbliższy defibrylator i z niego skorzystać.
0: Technologia, która ratuje życie.
1: Tak, w Bezpiecznym Wrocławiu oprócz tego, że szkolimy mieszkańców, też budujemy bardzo tą infrastrukturę i stawiamy na nowe technologie, które to udzielenie pierwszej pomocy, które przećwiczyliśmy na warsztatach, nam umożliwia. Także taki dostęp do tego, że my mamy defibrylatory, możemy je znaleźć i umiemy z nich skorzystać. To jest taki komplet informacji, komplet wiedzy, którą przekazujemy naszym mieszkańcom.
2: Bezpieczny Wrocław.
0: Nowa aplikacja Nasz Wrocław z rozbudowanym modułem Bezpieczny Wrocław daje taką możliwość sprawdzenia dla osób z niepełnosprawnością lokalizację dostępnych miejsc parkingowych właśnie dla osób OZN.
1: To jest taka dodatkowa funkcja dla osób z niepełnosprawnościami. Zanim zaczniemy szukać tego miejsca, możemy po prostu sprawdzić je w aplikacji i to przede wszystkim oszczędza nasz czas, ale przede wszystkim oszczędza też nasze nerwy. Powoduje, że tego stresu w sytuacji takiej, kiedy szukamy miejsca parkingowego, jest zdecydowanie mniej, czyli tutaj też dbamy o to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
0: A kto pracuje nad aplikacją od kuchni? Czy to tutaj specjaliści przy Strzegomskiej, czy jest specjalny wydział w Urzędzie Miejskim, gdzie te komunikaty są na bieżąco wdrażane?
1: To są specjaliści z naszego Biura Współpracy z Biznesem. To są osoby, które wcześniej podobne rozwiązania wdrażały w ramach swojej pracy w różnych instytucjach i różnych firmach. Teraz połączyły siły i aplikacja jest przygotowywana w ramach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia.
0: Kolejna istotna informacja. My głównie skupiamy się na tym temacie, kiedy nadchodzi sezon grzewczy i widzimy oraz czujemy jakość powietrza we Wrocławiu. Informacje na ten temat również pojawiają się w module aplikacji Nasz Wrocław.
1: Tak, coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych tym, jak wygląda jakość powietrza we Wrocławiu. Można to śledzić od dawna już na portalu wrocław.pl, ale żeby tych informacji nie trzeba było szukać i żebyśmy mieli do nich dostęp na bieżąco i mogli śledzić je w czasie rzeczywistym, również taka funkcjonalność została uruchomiona w ramach aplikacji Nasz Wrocław.
0: Kto może korzystać z aplikacji? Czy macie już statystyki a propos pobrań tej nowej wersji?
1: Wiemy, że z aplikacji Nasz Wrocław korzysta już ponad 350 osób, mieszkanek i mieszkańców, natomiast zachęcamy, chociażby ze względu na te funkcjonalności związane z poprawą bezpieczeństwa, do tego, żeby taką aplikację pobierać i mieć ją na swoim telefonie.
2: Bezpieczny Wrocław.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Piotr Znamierowski, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocław. Obecnie znajdujemy się we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 148. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zajmujemy się bezpieczeństwem, żeby wszyscy mieszkańcy na terenie miasta przybywający, znajdujący się, czuli się bezpiecznie.
2: Tutaj jest centrum dowodzenia, chociażby jeżeli chodzi o podgląd monitoringu miejskiego.
1: Dokładnie tak. Tutaj również znajduje się monitoring miejski. Tutaj wszystkie służby z terenu miasta mają swoje stanowiska kierowania.
2: Czy można powiedzieć, że bezpieczeństwo opiera się na codziennej pracy służb, czy to coś więcej?
1: Tak, bezpieczeństwo opiera się na codziennej pracy służb, ale to jest również dużo więcej. To jest również technologia, która wspiera działanie tych służb. Tutaj należałoby powiedzieć, że w ubiegłym roku miasto Wrocław przeznaczyło prawie 1,5 miliona złotych na rozbudowę właśnie systemu, miejskiego systemu ostrzegania, alarmowania. W ramach tych wszystkich inwestycji zostało zamontowanych 15 nowych urządzeń foniczno-dźwiękowych. W chwili obecnej mamy takich urządzeń na terenie miasta w 56 lokalizacjach rozmieszczonych. W roku bieżącym również będziemy kolejne urządzenia montować. W zależności jak nam się uda rozstrzygnąć przetarg, zakładamy, że powinno się gdzieś w granicach 11 takich nowych urządzeń zamontować na terenie miasta i to wszystko na pewno zwiększy wpływ na to, że to bezpieczeństwo będzie większe.
2: W jakich sytuacjach włączane są alarmy? Bo tutaj mówimy o systemie ostrzegania i systemie alarmowania mieszkańców. Jak rozumiem, są pracownicy, którzy ten alarm uruchamiają. Czy one automatycznie włączają się na wypadek jakiegoś zagrożenia życia, bezpieczeństwa?
1: No to tak jak pani powiedziała, syreny są włączane przez naszych pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego w momencie, gdy dostajemy informację, czy to z Urzędu Wojewódzkiego, czy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że jest taka potrzeba poinformowania mieszkańców o niebezpieczeństwie, to nasi pracownicy ogłaszają taki alarm i ogłoszenie alarmu to jest modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, ewentualnie komunikat słowny zaczynający się od słów uwaga, ogłaszam alarm. No i odwołanie to jest dźwięk ciągły 3 minuty i też komunikat ewentualnie uwaga, odwołuję alarm.
2: To są podobne sygnały, które nadaje na przykład Straż Pożarna?
1: Tak, to są takie same sygnały jak te sygnały, czy ten system, który posiada Straż Pożarna, to są takie same sygnały, jeżeli chodzi o ogłaszanie alarmów i odwoływanie alarmów. To jest dokładnie to samo.
2: Co powinien zrobić mieszkaniec, kiedy słyszy taki alarm?
1: Przede wszystkim zachować spokój, sprawdzić oficjalne komunikaty w mediach takich jak radio, telewizja, internet, przeczytać alert RCB, który każdy mieszkaniec powinien dostać na swój telefon komórkowy, zastosować się do zaleceń służb, powiadomić swoich najbliższych, przygotować plecak ewakuacyjny i jeżeli zlecono przez służby pozostanie w budynku, należy udać się do takiego najbliższego pomieszczenia, najlepiej pomieszczenia, które nie posiada okien, najlepiej w pomieszczeniu w kondygnacji podziemnej, czyli jeżeli są piwnice, to najbardziej wskazanym takim miejscem jest właśnie piwnica.
2: Albo parkingi podziemne.
1: Tak, parkingi podziemne jak najbardziej tak samo. Zresztą większość tych parkingów myślę, że za chwilę dostanie statut miejsca doraźnego schronienia. Także też pracujemy nad tym, żeby te wszystkie obiekty czy części obiektów w tych kondygnacjach podziemnych, które się znajdują, mogły pełnić tą rolę miejsc doraźnego schronienia.
0: Bezpieczny Wrocław. Tu Radio Rodzina.

0: powiedzieć, że te mobilne wieże monitoringu pełnią bardzo ważną rolę, bo w przypadku, gdy są różnego rodzaju duże imprezy masowe, istnieje taka możliwość, żeby w dowolnym miejscu postawić taką wieżę monitorującą i prowadzić jakby nadzór nad sytuacją, która się dzieje. Tak, chociażby tegoroczny nocny półmaraton wrocławski, czy też Liga Konferencji.
1: Jak to działa, taka wieża mobilna, która monitoruje to, co się dzieje? Oczywiście przy dużym skupisku ludzi.
0: No to jest niewielkie w sumie urządzenie na przyczepce z dużym masztem, na którym znajdują się kamery i my obraz tych kamer bezpośrednio widzimy tutaj u nas w Centrum Zarządzania Kryzysowego. To jest monitorowane, w sensie zapisywane, więc można w dowolnym momencie odtworzyć sobie daną sytuację, jeżeli ona jest niebezpieczna, i przekazać odpowiednim służbom informację, że coś złego się dzieje i wymagałoby to na przykład interwencji.
1: Tu na szczęście obyło się bez większych incydentów.
0: Tak, dokładnie, obie te imprezy całkiem spokojnie i pokojowo przebiegły.
1: Powiedzmy jeszcze, panie dyrektorze, w czym jeszcze pomaga monitoring miejski?
0: No, monitoring miejski chociażby pomaga w tym, że w przypadku jakiejś awarii, chociażby świateł na skrzyżowaniu, widzimy, że ta sygnalizacja świetlna nie działa. Możemy również powiadomić odpowiednie służby, żeby maksymalnie szybko zdążyły zareagować na daną sytuację. Poprosić policję chociażby o kierowanie ruchem na takim skrzyżowaniu, jeżeli te światła nie działają, żeby nie dopuszczać do tego, żeby miasto się korkowało, mówiąc kolokwialnie. Monitoring poza tym polega szybciej wykrywać zdarzenia, właśnie wspierać działania chociażby policji czy straży miejskiej, zwiększać bezpieczeństwo podczas imprez masowych, ograniczać akty wandalizmu, co też nie jest u nas rzadkością, poprawiać właśnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
1: Czy ja mogę zapytać o to, jaki pomysł ma miasto Wrocław na zwiększenie bezpieczeństwa nad rzeką? Bo w sumie tutaj najczęściej chyba dochodzi do takich zdarzeń głośnych, typu zaginięcia, różne scenariusze. Mówi się też o tym w przestrzeni publicznej, że jest potrzeba, żeby jakoś lepiej zabezpieczyć te Odrę, zwłaszcza w centrum Wrocławia.
0: W ostatnim czasie udało się naszemu wydziałowi zakupić dwie łodzie. Te łodzie zostały przekazane Straży Miejskiej i w chwili obecnej Straż Miejska wspólnie z policją prowadzi większą liczbę patroli na rzece Odra właśnie w celu ewentualnie wyeliminowania niebezpieczeństw.
1: Gdy jesteśmy świadkami niepokojącej sytuacji, do kogo najlepiej się zgłosić?
0: Najlepiej zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiadomić wszystkie służby, które są odpowiedzialne za to, żeby było bezpiecznie. Więc dyspozytor numeru 112 na pewno już pokieruje osobę zgłaszającą, czy przyjmie zgłoszenie i przekaże odpowiedniej służbie do tego, żeby ta służba odpowiednio zareagowała.
1: A czy to jest tak, że Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu ma jakąś łączność z tymi, którzy dysponują również i przydzielają konkretne zgłoszenia pod dany region, kiedy ktoś dzwoni na 112?
0: Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma łączności takiej bezpośredniej z dyspozytorami numeru 112, bo to jest zupełnie w innej lokalizacji. Natomiast jeżeli z numeru 112 przyjęte zgłoszenie przyjdzie do którejkolwiek ze służb, no to te wszystkie służby są z naszymi dyżurnymi centrum. Także ta informacja bezpośrednio trafia. Tak, niezależnie do której służby zostanie skierowana, to wszystkie służby o tej sytuacji wiedzą, włącznie z naszą służbą dyżurną.
1: Za chwilę zaczynają się wakacje. Czy to jest wzmożony okres pracy dla służb miejskich w kontekście bezpieczeństwa?
0: Myślę, że tak, że okres wakacyjny to jest takim okresem, gdzie jest dużo tego czasu wolnego. Młodzież coś musi ze sobą zrobić. Nie wszyscy przez całe wakacje mają możliwość wyjechać na jakiś wypoczynek letni, więc dużo się dzieje w tym czasie na terenie miasta i na pewno wszystkie służby w tym czasie mają dużo więcej pracy.
1: Apel do słuchaczy na ten okres?
0: Zachować rozwagę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych. Brakuje wagonów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb. Takie informacje przekazał minister Tomasz Siemoniak. Minister koordynator służb specjalnych zauważył, że w ubiegłych latach obce służby stosowały mechanizm polegający na wynajmowaniu przestępców i kryminalistów.
1: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz i dlatego i policja, i ABW, i prokuratura, która tutaj bardzo ściśle współdziała, od pierwszych godzin, będą intensywnie badać z zatrzymanym.
0: O zatrzymaniu podejrzanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej poinformował wcześniej na portalu X premier Donald Tusk. Zatrzymany miał posługiwać się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji stworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozmawiał o tym dziś w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 560 pociągów dziennie będzie wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że biletów zabraknie, bo brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
3: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
0: Ale jak zapewnia wiceminister, PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w ekstraklasie koszykarzy. W piątym meczu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karol Ponsar.
4: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Przez prawie całe spotkanie przegrywaliśmy 10 punktami, tak mi się wydaje. Ale w czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
0: Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
5: Reklama.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
10: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie Wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
5: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
11: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Studio Radio Rodzina, witam Annę Bytońską, rzeczniczkę prasową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dzień dobry, witam ci serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: 15 czerwca przypadał Światowy Dzień Osób Starszych. Dzisiaj chcemy porozmawiać trochę w kontekście osób starszych, tego Światowego Dnia, który już za nami, który też dosyć mocno dotyczy problemu przemocy wobec osób starszych. Tutaj na pewno w tym aspekcie przyjdzie na pomoc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2: Tak, jest zdecydowanie.
1: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znają swoich podopiecznych? Czy też zdarza się, że interweniują w takich przypadkach?
2: No oczywiście, że tak. Po pierwsze mamy dział usług opiekuńczych, który zajmuje się przyznawaniem usług opiekunek lub opiekunów, więc to są pracownicy, którzy znają swoich klientów. Mamy zespoły terenowe, gdzie są pracownicy socjalni, którzy znają swoich klientów. I wreszcie mamy dział przeciwdziałania przemocy domowej, który też zajmuje się wrocławianami, zwłaszcza tymi doświadczającymi przemocy, w tym oczywiście seniorami, no bo trzeba zauważyć, że jednak zdarza się, że seniorzy doświadczają przemocy domowej właśnie bardzo często.
1: I niekoniecznie jest to przemoc fizyczna.
2: Niekoniecznie jest to przemoc fizyczna. To może być choćby zabieranie emerytury, czy izolowanie od innych, czy upokarzanie, czy ograniczanie kontaktów ze znajomymi, nawet ze względu na jakąś taką źle rozumianą ostrożność. Nie spotykaj się z nim, bo coś, prawda?
1: Tutaj z jednej strony, nie chcemy dzisiaj o tym temacie rozmawiać szeroko, ale chciałbym, żebyśmy też dali taką jasną, konkretną informację w tym zakresie. Tutaj może ktoś zgłosić taką przemoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sam pracownik może zauważyć i interweniować, ale również sami możemy się zatroszczyć o siebie.
2: Tak jest. Jeżeli myślisz, że ktoś doświadcza przemocy lub jeżeli ty jesteś osobą starszą i doświadczasz przemocy, zawsze możesz to zgłosić do naszego ośrodka, czy do zespołu terenowego, czy do działu przeciwdziałania przemocy domowej, czy nawet zadzwonić pod numer telefonu zaufania 512 198 939. Zawsze warto zgłosić taką sytuację, nawet jak się nie jest pewnym, bo mamy wtedy szansę zareagować.
1: Ten numer będziemy przypominać jeszcze na samym końcu, więc jeżeli nie zanotowaliście, to proszę się nie martwić. Rozpoczęliśmy audycję rozmawiając o przemocy wobec osób starszych. Myślę, że jednym ze sposobów właśnie interwencji jest zgłoszenie albo zauważenie takiego problemu, ale również mamy taką możliwość i nie tylko tutaj myślę już o przemocy, ale myślę, że to też jest jakaś ścieżka. Odwiedzić Silverbusa, żeby porozmawiać, dopytać. Co to jest w ogóle? To jest nowa inicjatywa chyba we Wrocławiu.
2: Tak, Silverbus jest świeżutką inicjatywą. Że tak to powiem, to jest inicjatywa, która powstała w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia w porozumieniu z MPK, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskim Centrum Integracji i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Generalnie chodzi o to, że ta srebrna linia to jest linia przeznaczona dla seniorów, kursuje we wtorki i w środy i jej działanie polega na tym, że się zatrzymuje na dwóch przystankach we wtorki i na dwóch przystankach w środy i tam seniorzy mogą przyjść i porozmawiać o różnych rzeczach. Mogą porozmawiać z pracownikami Wrocławskiego Centrum Seniora, które jest w ramach Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, czy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i tam mogą też zapytać, podzielić się swoimi doświadczeniami, czy na przykład nie doświadczają przemocy, ale mogą też skorzystać z innych usług, mogą skorzystać z rozmowy z nami, wziąć kopertę życia, dowiedzieć się, jakie są formy pomocy, zapytać o dodatek mieszkaniowy, czy pomoc opiekuna lub pracownika socjalnego, a ze strony WCRS-u mogą na przykład dostać choćby kartę seniora.

0: żebyśmy dobrze zrozumieli funkcjonowanie tego busa, on przyjeżdża na jakiś przystanek i tam stoi jakiś czas, tak?
1: Tak, on pojawia się na 4 przystankach w tygodniu. We wtorki pętla przy ulicy Zawalnej między 10 a 11 oraz przystanek przy Inflanckiej między 12 a 13, a w środę między 10 a 11 jest w okolicy Parku Staszica, a między 12 a 13 przy pętli na Kozanowie. Te przystanki musiały być dobrane ze względu na to, żeby było tam wygodnie dojść i żeby autobus mógł trochę dłużej postać, nie blokując ruchu, więc stąd taki wybór. I cieszy się ten autobus popularnością i serdecznie zapraszamy, żeby z niego korzystać.
0: Tak, ciekawa inicjatywa. Zobaczymy, jak się przyjmie. Może ten bus będzie musiał częściej kursować. To pewnie ten projekt pilotażowy to pokaże. Zbliżają się wakacje i o wakacjach za tydzień porozmawiamy, ale w kontekście trochę wakacji chciałbym ciebie zapytać o wolontariat. Dzisiaj trochę o seniorach rozmawiamy, więc może też w jakimś lekkim kontekście zatrzymajmy się przy seniorach, ale myślę, że tu o wolontariacie możemy szerzej porozmawiać. Bardzo szeroki temat. To może na sam początek powiedzmy, w jakiej formule funkcjonuje wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy? Jakie usługi świadczą wolontariusze? W co się angażują?
1: To od technicznej strony zaczynając, wolontariatem zajmuje się nasz dział wsparcia rodziny, który co do zasady stara się wspierać oferty wolontariuszy i kierować tych wolontariuszy w porozumieniu z innymi działami do osób potrzebujących. Mamy więc, tam trzeba oczywiście spełniać określone kryteria, wypełnić odpowiednie dokumenty, złożyć te dokumenty, jeżeli to miałby być wolontariat z dziećmi, bo taki też oczywiście mamy, no to trzeba mieć zaświadczenie odpowiednie, bo przecież musimy przestrzegać tych wszystkich zasad tej tak zwanej ustawy kamilkowej. Natomiast bardzo serdecznie zapraszamy wolontariuszy, którzy chcieliby współpracować z nami, bo mogą zrobić bardzo różne rzeczy. Mogą pomóc rodzinom zastępczym i dzieciom w trudnej sytuacji. Mogą na przykład pomóc dzieciom w odrabianiu lekcji. Mogą pomóc nieradzącym sobie mieszkańcom, które są, nie wiem, samotne, bezradne.
0: Ale spędzenie wolnego czasu z takimi osobami też wchodzi w grę?
1: Tak, spędzenie wolnego czasu oczywiście też wchodzi w grę, zwłaszcza, że nasi pracownicy, czyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekunki, i opiekunowie, którzy działają na nasze zlecenie, zajmują się seniorami pod względem takim, no powiedzmy, zajmują się tymi kwestiami takimi technicznymi. Czyli opiekunka na przykład pomoże, nie wiem, w ugotowaniu obiadu, czy w zrobieniu zakupów, czy w posprzątaniu. Z kolei nasz pracownik socjalny może pomóc w kontakcie z instytucjami, czy w robieniu dokumentów. Ale czasami jest potrzebna zwykła rozmowa. Czasami jest potrzebne wyjście na spacer. Czasami jest potrzebne po prostu czyjeś towarzystwo. To nie musi być zadanie, to wystarczy obecność. I tutaj bardzo potrzebni są tacy wolontariusze.
0: Rozpoczęliśmy rozmowę o wolontariuszach, o wolontariacie, który funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Ten zakres i wachlarz pomocy i działania wolontariuszy jest bardzo szeroki. Chyba,
1: no tak, jak i ośrodka.
0: Jak sobie możemy sobie wyobrazić, to znajdziemy jakieś zadanie. A gdybyśmy mieli spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy na wolontariat, jak skorzystać z wolontariatu? Kto może korzystać? Myślę, że już trochę to wynika z tego, gdzie wolontariusze są wysyłani i gdzie są zaangażowani.
1: Tak, no to z wolontariatu mogą skorzystać na przykład rodziny zastępcze. Jest to jedna z liczniejszych grup, która korzysta ze wsparcia naszych wolontariuszy. Mogą też skorzystać oczywiście seniorzy i serdecznie zapraszamy osoby, które może nie wiedzą, może nie dotarła do nich taka informacja, a może teraz sobie pomyślą, że może by było warto skorzystać z takiego wolontariatu, więc serdecznie zapraszamy do kontaktu. Czy to z zespołem terenowym, czy z pracownikiem socjalnym, z którym się częściej widzą te osoby, czy też po prostu w ogóle z naszym ośrodkiem, zawsze można zadzwonić, czy napisać i zapytać, czy można by skorzystać ze wsparcia wolontariuszy.

0: Czy zbliżające się wakacje są dobrym czasem na to, żeby zacząć z wolontariatem?
1: Właśnie, myślę, że to, że mamy wakacje, że być może część osób będzie miała nieco mniej obowiązków, może studenci na przykład nie będą mieli studiów, czy pełnoletni uczniowie nie będą mieli szkoły, czy być może rodzice, których dzieci często popołudniami mają jakieś zajęcia, teraz będą mieli trochę wolniejszy czas i to jest rzeczywiście dobry moment, także jeżeli zapraszamy serdecznie Państwa, bo jeżeli Państwo mają trochę wolniejszy czas i chcieliby właśnie pomyśleć o takiej bezinteresownej pomocy komuś innemu, to może to właśnie jest ten czas, żeby się zgłosić i zobaczyć w ciągu tych miesięcy, jak to jest.
0: Nie chcę komplikować sytuacji, ale muszę jeszcze o to zapytać. Jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby być wolontariuszem? Tutaj też wspominałeś, że młodzież może też się angażować przy jakiejś spełnieniu formalności?
1: To najlepiej, jeżeli to jest pełnoletnia młodzież, prawda? Mhm, bo wtedy odpadają te wszystkie kwestie związane z odpowiedzialnością, opiekunami i tak dalej. No, formalności przede wszystkim, to trzeba chcieć tego, bo to jest wolontariat. On zależy właśnie od chcenia. Trzeba być otwartym i trzeba skontaktować się z naszym działem, to już mówimy o tej części technicznej, trzeba się skontaktować z naszym działem wsparcia rodziny, można tam zadzwonić albo napisać. Mail to jest dwro, jak dział wsparcia rodziny, @mops.wroclaw.pl, a numer telefonu to jest na przykład 7178-23590 i można zapytać o to, w jaki sposób zostać wolontariuszem. My mamy takie specjalne formularze do wypełnienia. W tych formularzach się wskazuje, oprócz swoich danych, to jaki zakres obszary wolontariatu nas interesuje, czyli obszary, jaką mamy gotowość, do ilu godzin w tygodniu, więc można wstępnie już zaznaczyć jakby, jakie kierunki się ma możliwości, co się chce robić i ich skontaktować.
0: Tutaj pracownik pokieruje też, podpowie coś, jeżeli mamy pytania, żeby wybrać?
1: Oczywiście.
0: Dobra.
1: Oczywiście, można mieć wątpliwości jakieś związane z wolontariatem. Jak się ma na przykład godzinę przed południem, można się zastanawiać, czy to jest wolontariat, który jest odpowiedni, a chce się pracować z dziećmi, można się zastanawiać, czy to jest odpowiedni pora dla pracy z dziećmi. A może jest, bo czasami dzieci chodzą na drugą zmianę do szkoły.
0: Przypomnijmy jeszcze numer telefonu zaufania, bo obiecywaliśmy, że on jeszcze dzisiaj padnie w audycji.
1: Tak jest, ponieważ zaczęliśmy od rozmawiania o przemocy, to przypominamy nasz numer telefonu zaufania, to jest 512-198-939, to jest numer, pod który mogą dzwonić osoby doświadczające na przykład przemocy albo trudnych sytuacji.
0: Drodzy Państwo, jeżeli chcecie komuś polecić tę audycję, dzisiaj rozmawialiśmy bardzo szeroko też o wolontariacie, to zachęcam, szukajcie tej audycji na stronie radiorodzina.pl. Tutaj też można odsłuchać, ponownie zanotować jeszcze numery, które dzisiaj padły w audycji. A ja już żegnam się z naszą gościnią, zapraszając oczywiście na audycję za tydzień, kiedy podsumujemy przed wakacjami, co, gdzie, jak, dlaczego i w jakim zakresie możemy załatwić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. A już teraz z Państwem się też żegnamy. Gościnią audycji była Anna Bytońska, rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

Radio Lecina. Brzeg. Sek. 94 FM. Da, da, da, da.

0: Historyczny dokument. Prezydent Iranu o porozumieniu ze Stanami. Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata w piłce nożnej. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Masud Pezeszkian, prezydent Iranu, nazwał porozumienie Stanów Zjednoczonych historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził prezydent na portalu X. Tak zwane wstępne, 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus oraz rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat wie Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
2: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
1: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
2: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
1: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska Grupa Górnicza uruchomiła portal System Aktywizacji Zawodowej, który ma łączyć pracowników odchodzących ze spółki z pracodawcami poszukującymi wykwalifikowanych kandydatów. Górnicy korzystający z jednorazowych odpraw pieniężnych mogą tworzyć swoje profile zawodowe, prezentować swoje kompetencje, a firmy po weryfikacji uzyskają dostęp do bazy kandydatów. Celem platformy jest ułatwienie zmiany pracy i skrócenie procesu rekrutacji.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś między innymi mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
0: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Tu Radio Rodzina.

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tanik wytrzepnie coś z sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

szepego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów zsyłając mi wizję.

pierwszego dnia dojadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Imię. W ramach egzaminu końcowego na Wydziale Medycznym słynnego uniwersytetu profesor anatomii przeprowadził wśród studentów test. Jeden ze studentów, który przygotował się bardzo pilnie, szybko odpowiedział na wszystkie pytania, z wyjątkiem ostatniego. Pytanie brzmiało: jak ma na imię pani z szatni? Student przed oddaniem testu zapytał profesora: czy ostatnie pytanie będzie uwzględnione przy ocenie? Ależ oczywiście, odpowiedział profesor. W swojej karierze spotkacie wielu ludzi. Każdy z nich jest ważny i zasługuje na waszą uwagę. Chociażby na mały uśmiech czy zwykłe pozdrowienie. Student nigdy nie zapomniał udzielonej mu lekcji i dowiedział się później, że pani z szatni otrzymała na chrzcie imię Marianna. Jeden z uczniów zapytał Konfucjusza: gdyby król poprosił cię o zarządzanie krajem, od czego byś zaczął? Najpierw poznałbym imiona wszystkich moich współpracowników. Co za głupota! Na pewno nie jest to głównym zadaniem zarządcy. Człowiek nie może liczyć na otrzymanie pomocy od kogoś, kogo nie zna, odpowiedział Konfucjusz. Jeśli nie zna przyrody, nie zna Boga. Tak samo, jeśli nie wie, kogo ma obok, nie będzie miał przyjaciół. Bez przyjaciół nie będzie w stanie niczego zaplanować. Bez planu nie będzie mógł kierować działaniem innych. Bez rządu kraj pogrąży się w ciemnościach i nawet tancerze nie będą wiedzieli, jak postawić jedną stopę obok drugiej. Dlatego pozornie tak banalne zadanie, jak poznanie imienia człowieka, który jest obok, może mieć olbrzymie znaczenie. Niewybaczalnym grzechem naszych czasów jest to, że wszyscy chcą natychmiast wszystko uporządkować, a zapominają, że potrzebują do tego innych ludzi. Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Stany Zjednoczone za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej. Upalny weekend, od jutra wysokie temperatury. Zajrzymy też na siatkarskie parkiety Ligi Narodów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. Rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji Stanów nie kryje premier Donald Tusk, który tą sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
1: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze dziś udział w spotkaniu ministrów obrony narodowych NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Dziś rano policja ujęła osobę, która jest podejrzana o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlasce. To zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską, mówi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński i dodaje, że mężczyzna jest powiązany ze zorganizowaną przestępczością.
2: To osoba posługująca się paszportem gruzińskim, osoba w wieku 36 lat, osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
0: Z zatrzymanym cały czas trwają czynności procesowe. Na początku w związku z tą sprawą zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, ale osoby te zostały zwolnione.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie chodzi o obszar od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław aż po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplejsza ma być sobota. Tutaj termometry mają pokazywać nawet 35 stopni. Należy spodziewać się także tropikalnych nocy.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
4: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
0: A kolejny mecz biało-czerwonych już w najbliższą sobotę i tu rywalkami ich będzie Holandia.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
2: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
1: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
2: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
1: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
1: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
1: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
3: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Reklama.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja
1: parara.
2: Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów.

0: Thank you.
1: Autopromocja.
2: Zabiorę cię właśnie tam.
3: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

skrzypnąc sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi facti sumus szepcze.

się za tych, którzy wydobywają słowa prawdy. Módlmy się za tych, którzy wydobywają słowa prawdy.

0: Radio Lecina.
1: Świdnica 98 i 1 FM.
2: Tu Radio Rodzina.